0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje. Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska i dzisiaj mam dla Was książkę, która jakiś czas temu była bardzo popularna i myślę, że mogliście o niej słyszeć, a jeżeli nie, to tym bardziej się cieszę, że mogę Wam o niej opowiedzieć. I mowa o Wronach Petry Dworakowej. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Stara Szkoła. Jest to opowieść o 12-letniej Basi, która zmaga się z dość dużym brakiem zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych. Rodzina, w której w skład wchodzą rodzice oraz starsza siostra, na pierwszy rzut oka wydają się typowi, szczęśliwi, normalni, jak zwykła rodzina. Jednak pod powierzchnią, której zwykły człowiek nie widzi, kryją się konflikty, duża niesprawiedliwość i co najgorsze, przemoc. Basia odkrywa w sobie bardzo duży talent plastyczny, który staje się dla niej taką formą ucieczki od tej trudnej rzeczywistości, z którą sobie nie radzi, z którą jest sama. Ale niestety jej pasja nie spotyka się z aprobatą rodziców, zwłaszcza matki, która bardzo mocno faworyzuje swoją starszą córkę, co Basia bardzo dobrze widzi. Matka została przedstawiona jako osoba bardzo surowa, krytyczna i niezdolna do okazania ciepła młodszej córce. Ojciec natomiast stosuje przemoc, co dodatkowo pogłębia poczucie osamotnienia dziewczyny. Narracja w książce prowadzona jest z perspektywy Basi oraz jej matki i co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć dynamikę tej relacji. Poznajemy dwie perspektywy. Autorka ukazuje, jak słowa i czyny rodziców mogły głęboko ranić dziecko, nawet jeśli nie są oni w pełni świadomi swoich czynów, swoich działań. W tle przejawia się motyw wrony, która zagnieździła się na drzewie naprzeciwko domu Basi, symbolizując jej pragnienie wolności i ucieczki od tej trudnej rzeczywistości. Książka może wydawać się zwykła, jest dość cienka, ale porusza bardzo ważne tematy, takie jak przemoc domowa, faworyzowanie dzieci, brak komunikacji w rodzinie, czy wpływ tych czynników na psychikę dziecka. Jest to lektura dość trudna i wymagająca takiego zaangażowania czytelnika, ale myślę, że niezwykle ważna, bo naprawdę skłania do różnych refleksji i pozostaje z nami na dość długo. Wrony z pozycją dla każdego. Nieważne, ile mamy lat, warto po nią sięgnąć i mocniej przyjrzeć się często trudnym relacjom rodzinnym, których nie widać gołym okiem. I też z czym borykają się dzieci w trudnych sytuacjach domowych.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Kapela Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebieraliśmy się, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około

0: przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni zaczarowaną dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki zaczarowanego ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji Słowa Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego barwy ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i ogród botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9.11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć i dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.
1: Off Radio.

0: Cześć, słyszymy się na antenie OFF Radia Kraków, a to jest audycja Off Course z cyklu Pillow Talk.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest ważniejsze, droga czy cel.
0: Mamy nadzieję, że miło wspólnie spędzimy najbliższe 2 godziny, a zaczniemy jak zwykle od muzyki.
1: Mówią do Was Ksenia Witek
0: i Patrycja Pałka.
1: Zapraszamy.
2: OFF Radio Kraków.

0: No właśnie, takie odwieczne pytanie, droga czy cel? I to takie trochę błędne koło, no bo jedno bez drugiego nie istnieje. No bo tak naprawdę jakąś drogą do jakiegoś celu na pewno dojdziemy, no a żeby dojść do celu, jakąś drogę musimy pokonać.
1: I wybrać.
0: Tak, tak, więc to są nieodłączne elementy, no ale są zwolennicy jednego albo drugiego. Masz tak, że któraś ścieżka cię bardziej przyciąga, że jesteś team albo cel, albo droga?
1: Wiesz co, myślę, że po raz kolejny po prostu odpowiem, to zależy. Mhm. Bo na pewno są takie aspekty, w których no, ten cel jest ważny i jest celem po prostu do osiągnięcia. I wiadomym jest, że trzeba pokonać jakąś drogę, żeby osiągnąć tą daną rzecz, którą sobie wymarzymy, założymy czy zaplanujemy. I to już jest wartość. Ale w ostatnim czasie dużo myślałam o tym, czy droga, czy cel. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj o tym trochę porozmawiamy. I jeżeli jednak miałabym wybrać, to myślę, że w zasadniczej większości przykładów będzie to droga. A ty?
0: No to widzisz, mi też jest trudno wybrać, bo faktycznie to zależy trochę od sytuacji i myślę, że nam jest tak trudno zdecydować, dlatego że obie nie jesteśmy takie zero-jedynkowe i mamy takie myślenie raczej nie czarno-białe.
1: Tak,
0: i
1: zdecydowanie.
0: Często gdzieś tam lawirujemy pomiędzy. No ale to dobrze, bo to rodzi nam tematy do dyskusji i myślę, że może pod koniec tej audycji będziemy bliżej odpowiedzi albo będziemy miały jakiś wniosek na temat tego, czy nam bliżej do drogi, czy do celu. Myślę, że też częściej stawiam na drogę, bo staram się wyciągać jakieś wnioski w trakcie, nawet jeśli cel jest dla mnie bardzo ważny i czerpać z tej drogi, bo i tak muszę nią podążać, więc coś z tego warto zawsze wyciągnąć. No ale czy ta droga zawsze jest taka super? No niekoniecznie.
1: Niekoniecznie.
0: I na pewno dzisiaj o tym porozmawiamy.
1: Zostańcie z nami.
2: Off Radio.

0: Tak na wstępie myślę, że bardzo dobrym tematem do dyskusji o tym, czy wybieramy drogę, czy cel, są studia. Mhm. Ponieważ moim zdaniem studia są drogą samą w sobie. Wiadomo, że dążymy do dyplomu, do magisterki, licencjatu, czyli papierka, który potrzebujemy, żeby wykonywać dany zawód. Chociaż nie zawsze on jest konieczny, ale po prostu pragniemy go. Jeśli zaczęliśmy te studia i je kontynuujemy, to jest to nasz cel, po prostu skończyć je i mieć ten dokument. No ale jednak po co byłby nam ten dokument, gdyby nie ta cała droga, te 3 lata czy 5 lat poświęcone na to, żeby to osiągnąć?
1: Powiem ci, że od razu jak zaczęłyśmy mówić o studiach, to pojawiła mi się w głowie taka ilustracja do moich studiów, dlatego że myślę, że to taki będzie dosyć właśnie obrazowy przykład tego, jak u mnie, bo ja studiowałam i prawo, i aktorstwo, jak w każdym z tych przypadków co innego było na pierwszym planie.
0: No właśnie, czyli to zależy.
1: To zależy. Myślę, że zależy i od studiów, wiadomo, i od podejścia, i od pracy, którą chcemy wykonywać, i od tego, co nam te studia mają w ogóle dać, ale myślę, że mogą być studia, które rzeczywiście są wartością samą w sobie. I ta droga, którą idziemy przez te 3 czy 5 lat, czy dłużej czasami, to już jest wartość sama w sobie i to już jest cel.
0: No i bez tych lat jakby nie mielibyśmy tej wiedzy, która jest potrzebna do wykonywania danego zawodu i tych umiejętności.
1: Mało tego, wcale czasami po takich studiach nie zależy nam na tym, żeby koniecznie mieć ten papier, bo on nam już nie jest taki przydatny jak ta wiedza, którą zdobyliśmy, czy to doświadczenie.
0: No ja właśnie to przeżywam w tym momencie, kończąc studia. Zdaję sobie sprawę, że ten papierek tak naprawdę jest ostatnią rzeczą, której ja w tym momencie potrzebuję. Mm-hmm. I właśnie ta cała praktyka, którą zdobyłyśmy na studiach aktorskich, no bo jednak to są studia praktyczne.
1: Tak, to jest szkoła taka zawodowa.
0: Tak, dlatego my często w ogóle posługujemy się terminem, że idziemy do szkoły na zajęcia. I to tak moim zdaniem dużo mówi na ten temat, że po prostu to jest takie rzemieślnicze bardzo i potrzebujemy tych zajęć i tej praktyki 5-letniej, żeby umieć to robić, więc sam ten papierek tak naprawdę jest miłym zwieńczeniem, ale tutaj w tym przypadku droga ma największe znaczenie.
1: Dokładnie.

0: Powiedziałyśmy przed chwilą o studiach, w których droga ma zdecydowanie większe znaczenie.
1: Tak, a są zawody, w których, czy tak jak wspomniałam o prawie, czy nie wiem, przychodzi mi na myśl na przykład medycyna, w których no bez zdobycia tego magistra nie możemy iść dalej na specjalizację, czy wykonywać zawodu, co ma dużo sensu i wiemy o co chodzi, więc czasami na takich studiach myślę, że są sytuacje, w których trzeba zacisnąć zęby, bo nie wszystkie przedmioty będą nam sprawiać radość. Niektóre po prostu trzeba zdać, żeby skończyć studia i wcale w życiu zawodowym nie będziemy wracać do tych tematów.
0: Trochę po trupach do celu trzeba to potraktować, prawda? Albo tak po prostu, żeby byle zdać i żeby mieć to.
1: No, trochę czasami trzeba się pomęczyć. No bo tak jak właśnie powiedziałam, nie jakby na studiach nie wszystko, czego się uczymy, będzie nam przydatne. Bo czasami są tematy czy działy, do których wcale nie chcemy wracać i interesuje nas wąska dziedzina, nie? I tym się będziemy zajmować po skończeniu studiów. I w takim przypadku, no rzeczywiście, ten cel, którym jest skończenie tego konkretnego kierunku, no jest ważniejszy niż to, że czasami się chwilę pomęczymy.
0: Słuchacie Off Radio Kraków, audycji Off Course z cyklu Pillow Talk.
2: Off Radio Kraków.

0: Przed chwilą, gdy rozmawiałyśmy o studiach, padło takie znane nam wszystkim zdanie, taka sentencja, po trupach do celu.
1: Aha.
0: Inna podobna to cel uświęca środki.
1: Dokładnie.
0: Co o tym my myślimy?
1: No tutaj od razu sugerujemy, że ta droga nie ma znaczenia, albo że jest dużo mniej ważna niż cel, więc no trzeba ją tak po prostu przejść po tych przysłowiowych trupach, czyli albo coś poświęcić, albo po prostu zrobić coś trochę na odwal się, tylko tak, żeby po prostu osiągnąć ten cel jakkolwiek, żeby do niego po prostu dojść już, nie zważając na to, czy ta droga będzie wartościowa, czy będzie dokładna, czy nas czegoś nauczy, tylko po prostu liczy się ten cel. Na przykład no, w kontekście studiów, no ja miałam tutaj na myśli, że czasami no nie oszukujmy się, że każdy z nas miał taki przedmiot w życiu, że byle zdać na tą truję i do przodu, no bo to nie jest w zakresie naszych zainteresowań, ale jest w tym sylabusie, jest w programie studiów, musimy po prostu to zaliczyć, tak? No i to jest to takie właśnie po trupach do celu, no ale niestety czasami to może być dużo bardziej brutalne w stosunku na przykład do innych.
0: Tak, no mi się bardzo bardzo pejoratywnie kojarzy to powiedzenie i nie wiem, mam nadzieję, że nie masz takich doświadczeń, ale rzeczywiście no słyszy się, oby nie doświadcza właśnie, o takich sytuacjach, w których ludzie dla osiągnięcia jakiegoś celu potrafią
1: poświęcić jakieś znajomości na przykład?
0: Albo poświęcić znajomości, albo postąpić jakoś nieetycznie, czy wręcz, tak jak powiedziałaś na początku, po swoim trupie do celu, nie?
1: Dokładnie.
0: I wcale to poświęcenie siebie na tej drodze nie jest mniej straszne od poświęcania innych. I to mi daje taką też, wiesz, myśl o tym, czy rzeczywiście jest tak, że ten cel uświęca środki. Czy rzeczywiście istnieje taki cel, który pozwala na jakieś takie destrukcyjne zachowania, czy wobec siebie, czy wobec innych?
1: No właśnie, tutaj ta etyka jest naginana w takich sytuacjach, moim zdaniem, bardzo często. No zwłaszcza myślę, że można tego doświadczyć w naszym środowisku, gdzie jest dużo walki o role, gdzie my studiujemy aktorstwo i chcemy być aktorkami, więc ten świat jest taki trochę, że kusi do tego albo prowokuje takie sytuacje, że łatwo by było po tych trupach do celu pójść, albo to by była łatwiejsza droga. Że czasami po prostu nie zważać na jakieś znajomości i sympatie. Czasami też trzeba wręcz po prostu schować dumę do kieszeni w niektórych sytuacjach. I no właśnie, gdzie jest ta granica etyczna? No, to jest bardzo trudny temat i myślę, że każdy musi z własnym sumieniem sobie na to odpowiedzieć i najlepiej własnego sumienia nie naginać.
0: Tak, także no, tak jak powiedziałaś, zgadzam się w 100%, że przede wszystkim, kiedy przyjdzie taka sytuacja, w której trzeba będzie jakoś się określić, to słuchać siebie, bo chyba nie ma innej rady, nie? Bo w naszym zawodzie to jest takie bardzo widoczne, ale myślę, że pewnie
1: w
0: niemal każdym, tak, są sytuacje po prostu w dorosłym życiu, kiedy możemy dla tego celu myśleć, że warto jest poświęcać siebie, innych. I tutaj myślę, że bardzo ważne jest to, żeby słuchać siebie i tego, co nam podpowiada intuicja, serce i rozum.

0: And I'm good for you. Do tej pory w naszych rozmowach w tym temacie ta droga jednak przeważa trochę na plus, że wybieramy jednak tę drogę jako tą ważniejszą. Mm-hmm. No ale jednak nie zawsze tak jest, że ona jest taka perfekcyjna, to już w ogóle na pewno nie. Praktycznie nigdy tak nie jest. No ale że jest takim ciężarem ta droga, że już tak naprawdę nie chcemy przez nią iść dalej, no to wtedy ten cel jest takim światełkiem w tunelu.
1: Tak. I potrafi dodać po prostu siły, mhm, zwyczajnie, kiedy jest nam, no, ciężko. No tak jak powiedziałaś, przecież ta droga jest bardzo różna. Mhm. I myślę, że nie możemy wymagać od życia, żeby ta droga była zawsze jednorodna. Albo wkraczamy na lekką, przyjemną i różową drogę.
0: No ale
1: albo
0: wtedy za bardzo nic się nie uczymy.
1: Ale ja nawet nie wiem, wiesz co, czy to jest możliwe.
0: No,
1: bo nawet
0: właśnie,
1: jak ona na początku się taka wydaje,
0: to potem coś się komplikuje.
1: Tak.
0: Po prostu.
1: Albo my zaczynamy po prostu widzieć inaczej ten róż, który nagle przybiera inne odcienie,
0: tak,
1: nie?
0: No i wtedy ten cel na końcu tunelu jest bardzo pocieszający. No ale właśnie, czy to jest coś złego, że dążymy tylko i wyłącznie do celu w jakichś przypadkach? No nie. No to niekoniecznie musi być właśnie po tych trupach, czy z uświęceniem tych środków, jak mówią te powiedzenia, które przed chwilą omawiałyśmy. No czasami po prostu tak jest,
1: tak,
0: że ten cel jest dla nas na tyle istotny, że jest zdecydowanie ważniejszy od drogi i na przykład otwiera nam dopiero kolejne drogi.
1: Absolutnie. I taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to może on jest bardzo prozaiczny w kontekście życia i różnych trudności, ale specjalnie może chwyćmy się takiego lekkiego. No ale przecież dokładnie tak jest, kiedy zaczynamy na przykład dbać o swoje zdrowie i o aktywność fizyczną.
0: Aha.
1: I często jest tak, że nam się po prostu nie chce, że jest to dla nas niewygodne, że dużo łatwiej byłoby zostać w domu, na kanapie, odpocząć. Mhm. Abstrahuję od tego, że czasami tak też dobrze zrobić, ale w momencie, kiedy wszyscy dobrze wiemy, że dobrze jest się poruszać, dobrze jest się spocić, podźwigać te ciężary po to, żeby na starość mieć siłę i dobrą kondycję, to przecież nie chodzi o to, że my teraz wszyscy mamy upatrywać najwyższej przyjemności w tym poceniu się, sapaniu i w niewygodzie zwyczajnie często, bo nie dla każdego to będzie życiowa pasja.
0: No przyznam szczerze, że ja chodzę na siłownię już od dłuższego czasu i często dalej mam tak, że wcale nie jest to dla mnie przyjemność, tylko właśnie w głowie mam ten cel wtedy.
1: Tak, tą przyjemność, która będzie pewnego dnia,
0: tak,
1: kiedy za kilkadziesiąt lat podziękujesz sobie za to, że włożyłaś ten trud.
0: No albo chociażby nawet wcześniej, kiedy osiągnę swoją wymarzoną sylwetkę i po prostu będę mogła popatrzeć na te efekty, które prędzej czy później przyjdą i będą taką motywacją w tej drodze trudnej i nieprzyjemnej, którą nie chcemy dalej iść tak naprawdę, no ale właśnie jest to światełko w tunelu.
1: Słuchacie Off Radia Kraków, audycji Off Course z cyklu Pillow Talk.
2: Off Radio.

0: Dzisiaj rozmawiamy o drodze i o celu, ale co gdyby zamiast tego słowa cel podłożyć pod nie słowo marzenie? Bo wydaje mi się, że nie w każdym przypadku oczywiście, ale bardzo często, kiedy się tak zmieni trochę narrację i zobaczy, że ten mój cel to jest tak naprawdę to, czego ja po prostu pragnę, o czym marzę i że to od tego marzenia się zaczęło, bo potem to przekuliśmy po prostu
1: ten
0: w cel.
1: Tak.
0: To czasami myślę, że dużo łatwiej może nam być i na tej drodze, i w dążeniu do niego, generalnie tak mówić do siebie językiem, który na nas działa. To jest, myślę, że też jakaś wskazówka.
1: No właśnie, no bo marzenie jest takie wow, że spełniliśmy marzenie jakieś, tak?
0: Tak.
1: No bo cel jest faktycznie taki dużo bardziej przyziemny i ja rozumiem też tę stronę, która woli te marzenia nazywać celami, bo właśnie stają się one takie
0: realne
1: i takie konkretne.
0: Tak.
1: A marzenia często są takie efemeryczne, rozpływające się gdzieś, takie odległe.
0: Niekonieczne do spełnienia.
1: Tak. No bo po prostu marzenia takie bywają, takie zupełnie abstrakcyjne też często. Więc jeśli komuś jest łatwiej zamienić to w cel i po prostu praktycznie dążyć do jego spełnienia, no to rozumiem to jak najbardziej, ale czasami na tej drodze już do tego celu natykamy na takie przeszkody i wtedy dobrze sobie przypomnieć o tym, że to było nasze marzenie.

0: No a tak podchodząc do tego tematu dosłownie, zupełnie dosłownie, że droga to droga, a cel to jakiś cel na mapie. No na przykład wycieczka w góry. Idziemy raczej dla trasy, a nie dla samego celu. No wiadomo, że czasami wyznaczamy ten punkt docelowy, że na przykład idziemy do jakiegoś wodospadu i z powrotem wracamy. Ale jednak tutaj liczy się ta droga. Ona jest sensem całej tej wycieczki.
1: Myślę, że czasami ten punkt docelowy, nawet jeżeli jest wyznaczony, to on jest tylko jakimś punktem. Mhm. Punktem zwrotnym, może
0: takim przystankiem
1: dla nas. Mhm. Tak, przystankiem. Kiedy zawrócić i żeby przeżyć tą drogę powrotną. Mhm. Ja się całkowicie z tym zgadzam i sama miałam takie doświadczenie podróży, która była takim typowym road tripem. Mhm. Parę lat temu byłam w takiej podróży po Stanach i absolutnie tam nie było żadnego konkretnego celu.
0: Super.
1: Sama droga była tym spełnieniem marzenia. Aha. I to było fantastyczne, dlatego że kiedy nie masz takiego jednego celu, do którego jedziesz, żeby coś konkretnego zobaczyć, mhm. to okazuje się, że każdy przystanek może być tym mini celem, że ten jeden wieczór w tym konkretnym barze na trasie jest celem tego dnia, czy celem tej wyprawy i następnego dnia masz kolejny cel, bo zobaczyłaś przepiękny widok, najpiękniejszy mhm. w swoim życiu i kolejnego dnia spotykasz kogoś, kto nagle otwiera ci oczy na coś i okazuje się, że kiedy nie wyznaczasz tego jednego celu, to ten cel się mnoży i to jest piękne.
0: Słuchacie Off Radio Kraków, audycji Off Course z cyklu Pillow Talk.
2: Off Radio Kraków.

0: niebie.
1: Kontynuując trochę język podróżniczy, ale tym razem jako metafora, no to czasami okazuje się tak, że ten cel jest tylko przystankiem w jakiejś podróży i tak naprawdę czeka nas kolejna droga i kolejny cel do osiągnięcia. No i to się często okazuje dopiero na tej mecie, kiedy wbijemy tą przysłowiową flagę osiągniętego tego celu i się okazuje, że nie, to nie jest koniec tej przygody i coś dalej nas czeka.
2: Tak, albo po wbiciu tej flagi patrzymy trochę wstecz i patrzymy, co nas do tego momentu doprowadziło i wtedy zdajemy sobie sprawę, że kurczę, to nie było ostatnia prosta, to nie były ostatnie decyzje, to były decyzje sprzed na przykład paręnastu lat i różne ścieżki, które po kolei miały te swoje krótkoterminowe cele i okazywało się, że ten cel był przystankiem do kolejnego i przystankiem do kolejnego i teraz tu, gdzie jesteśmy, nie byłybyśmy, gdyby nie tamte cele wyznaczone i przebyte drogi. I to jest w ogóle takie naprawdę poruszające, jak się tak spojrzy na swoje życie, że wcale nie te 5 lat studiów doprowadziło mnie czasami do tej magisterki, jeżeli ona jest celem, ale no do tego skończenia studiów tak. Po prostu. Tylko okazuje się, że szereg zdarzeń przed studiami, szereg pojedynczych wydarzeń, szereg rozmów, kursów, jakichś spontanicznych decyzji i że ta droga sięga dużo, dużo dalej.
1: No i to też jest motywujące pod tym kątem, że czasami no ta droga jest bardziej kręta, ale prędzej czy później możemy osiągnąć ten cel. Może po drodze będą inne i coś nas trochę dalej poprowadzi i bardziej naokoło do tego celu, ale jeśli to jest możliwe, żeby tyle było takich kamieni milowych po drodze i że właśnie takie sploty zdarzeń się zdarzają w życiu, to znaczy, że też jest możliwe dojść do tego celu, który na ten moment wydaje się no może nieosiągalny, tylko właśnie może mniejszymi kroczkami, tymi przystankami.
2: Tak.
1: Po prostu gdzieś zatrzymując się po drodze, a nawet nie zatrzymując, tylko po prostu zdobywając mniejsze szczyty, żeby dojść na ten najwyższy.
2: Słuchacie audycji Of Course z cyklu Pillow Talk.

0: No dobra, myślę, że teraz czas na podejście do tego dzisiejszego naszego tematu trochę z innej strony. Mhm. Czyli co, kiedy jesteśmy na drodze do pewnego celu i nagle orientujemy się, że on chyba już nie jest dla nas taki ważny, już chyba nie chcemy tam iść.
1: No to jest trudny moment, bo trzeba się zmierzyć z rzeczywistością i przyznać się może nie tyle co do błędu, bo nie można tego nazywać błędem, bo po prostu w dążeniu do jakiegoś marzenia, celu, na tej trasie się zmieniamy, bo to może trwać naprawdę latami na przykład.
0: Tak.
1: I po prostu też się zmieniamy jako ludzie, przeżywamy różne doświadczenia, które wpływają na naszą osobowość i możemy zmienić decyzję, naprawdę, mamy do tego prawo, a wręcz powinniśmy umieć to zrobić.
0: Myślę, że to jest czasami bardzo trudne, ale szalenie ważne, żeby uświadomić sobie, że my możemy z tej drogi skręcić. Mhm. Po prostu możemy z niej zejść, możemy wybrać inną, możemy na chwilę przysiąść i pomyśleć,
1: zmienić, że ta droga, trasę.
0: Tak, że ona nie jest tylko w jedną stronę, aha, że to nie jest jeden kierunek, tylko czasami ta droga to jest jakieś niesamowite rozgałęzienie szlaków i czasami to są szlaki bardzo wąziutkie, gdzieś tam między drzewami schowane i wcale to nie znaczy, że my mamy iść, jak się powiedziało A, to mówimy B i po prostu do tego celu, choćbyśmy miały po prostu być najbardziej nieszczęśliwe na świecie, trzeba dojść.
1: No czasami myślę, że warto przejść taki kryzys, ale trzeba odróżnić kryzys od faktycznego momentu, kiedy...
0: To już nie jest nasze.
1: Tak, kiedy jest czarno na białym wiadomo, że chcemy zmienić ten cel i po prostu warto go wtedy zmienić.
2: Off Radio Kraków.

0: Na sam koniec audycji myślę, że dochodzimy do takich wniosków, że ta droga i cel to jest trochę symbioza.
1: Tak.
0: Trudno jest rozłączyć jedno od drugiego. Oczywiście są przypadki, które przeanalizowałyśmy, że to jest możliwe, że czasami sam cel jest najistotniejszy, albo że czasami droga bez celu też jest super. Mhm. No ale jednak mimo wszystko w 99% przypadków to jest jednak miks.
1: Ja myślę, że to jest piękne, do czego doszłyśmy.
0: Tak, tak. No i tak na podsumowanie myślę, że możemy powiedzieć, że cel nadaje sens drodze, a droga nadaje wartość celowi.
1: Słuchacie audycji Of Course z cyklu Pillow Talk.

0: Dzisiejsze spotkanie dobiega już końca, a to była audycja Of Course z cyklu Pillow Talk.
1: My się z Wami już żegnamy, ale niedługo wrócimy znów z kolejną dawką poleceń, anegdotek i przemyśleń.
0: A może macie jakieś propozycje tematów, o których chcielibyście posłuchać? Koniecznie dajcie nam znać, na przykład na naszym Instagramie.
1: Mówiły do Was Ksenia Witek
0: i Patrycja Pałka.
1: Do usłyszenia wkrótce.
2: Of Radio.

0: Kraków.
1: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Kapela Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebieraliśmy się, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja, każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną Dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji Słowa Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego Barwy Ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i Ogród Botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9.11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć? I dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.

Nie potrzebujesz mnie. Półmrok trwa, cisza głośna jest. Światło świecy przypomniało mi o letnim biciu serc.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje. Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska i dzisiaj mam dla Was książkę, która jakiś czas temu była bardzo popularna i myślę, że mogliście o niej słyszeć, a jeżeli nie, to tym bardziej się cieszę, że mogę Wam o niej opowiedzieć. I mowa o Wronach Petry Dworakowej. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Stara Szkoła. Jest to opowieść o 12-letniej Basi, która zmaga się z dość dużym brakiem zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych. Rodzina, w której w skład wchodzą rodzice oraz starsza siostra, na pierwszy rzut oka wydają się typowi, szczęśliwi, normalni, jak zwykła rodzina. Jednak pod powierzchnią, której zwykły człowiek nie widzi, kryją się konflikty, duża niesprawiedliwość i co najgorsze, przemoc. Basia odkrywa w sobie bardzo duży talent plastyczny, który staje się dla niej taką formą ucieczki od tej trudnej rzeczywistości, z którą sobie nie radzi, z którą jest sama. Ale niestety jej pasja nie spotyka się z aprobatą rodziców, zwłaszcza matki, która bardzo mocno faworyzuje swoją starszą córkę, co Basia bardzo dobrze widzi. Matka została przedstawiona jako osoba bardzo surowa, krytyczna i niezdolna do okazania ciepła młodszej córce. Ojciec natomiast stosuje przemoc, co dodatkowo pogłębia poczucie osamotnienia dziewczyny. Narracja w książce prowadzona jest z perspektywy Basi oraz jej matki i co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć dynamikę tej relacji. Poznajemy dwie perspektywy. Autorka ukazuje, jak słowa i czyny rodziców mogły głęboko ranić dziecko, nawet jeśli nie są oni w pełni świadomi swoich czynów, swoich działań. W tle przejawia się motyw wrony, która zagnieździła się na drzewie naprzeciwko domu Basi, symbolizując jej pragnienie wolności i ucieczki od tej trudnej rzeczywistości. Książka może wydawać się zwykła, jest dość cienka, ale porusza bardzo ważne tematy, takie jak przemoc domowa, faworyzowanie dzieci, brak komunikacji w rodzinie czy wpływ tych czynników na psychikę dziecka. Jest to lektura dość trudna i wymagająca takiego zaangażowania czytelnika, ale myślę, że niezwykle ważna, bo naprawdę skłania do różnych refleksji i pozostaje z nami na dość długo. Wrony z pozycją dla każdego. Nieważne, ile mamy lat, warto po nią sięgnąć i mocniej przyjrzeć się często trudnym relacjom rodzinnym, których nie widać gołym okiem. I też z czym borykają się dzieci w trudnych sytuacjach domowych.

0: Książkowe wibracje.
1: Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska i dzisiaj mam dla Was książkę, która jakiś czas temu była bardzo popularna i myślę, że mogliście o niej słyszeć, a jeżeli nie, to tym bardziej się cieszę, że mogę Wam o niej opowiedzieć. I mowa o Wronach Petry Dworakowej. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Stara Szkoła. Jest to opowieść o 12-letniej Basi, która zmaga się z dość dużym brakiem zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych. Rodzina, w której w skład wchodzą rodzice oraz starsza siostra, na pierwszy rzut oka wydają się typowi, szczęśliwi, normalni, jak zwykła rodzina. Jednak pod powierzchnią, której zwykły człowiek nie widzi, kryją się konflikty, duża niesprawiedliwość i co najgorsze, przemoc. Basia odkrywa w sobie bardzo duży talent plastyczny, który staje się dla niej taką formą ucieczki od tej trudnej rzeczywistości, z którą sobie nie radzi, z którą jest sama. Ale niestety jej pasja nie spotyka się z aprobatą rodziców, zwłaszcza matki, która bardzo mocno faworyzuje swoją starszą córkę, co Basia bardzo dobrze widzi. Matka została przedstawiona jako osoba bardzo surowa, krytyczna i niezdolna do okazania ciepła młodszej córce. Ojciec natomiast stosuje przemoc, co dodatkowo pogłębia poczucie osamotnienia dziewczyny. Narracja w książce prowadzona jest z perspektywy Basi oraz jej matki i co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć dynamikę tej relacji. Poznajemy dwie perspektywy. Autorka ukazuje, jak słowa i czyny rodziców mogły głęboko ranić dziecko, nawet jeśli nie są oni w pełni świadomi swoich czynów, swoich działań. W tle przejawia się motyw wrony, która zagnieździła się na drzewie naprzeciwko domu Basi, symbolizując jej pragnienie wolności i ucieczki od tej trudnej rzeczywistości. Książka może wydawać się zwykła, jest dość cienka, ale porusza bardzo ważne tematy, takie jak przemoc domowa, faworyzowanie dzieci, brak komunikacji w rodzinie czy wpływ tych czynników na psychikę dziecka. Jest to lektura dość trudna i wymagająca takiego zaangażowania czytelnika, ale myślę, że niezwykle ważna, bo naprawdę skłania do różnych refleksji i pozostaje z nami na dość długo. Wrony z pozycją dla każdego. Nieważne, ile mamy lat, warto po nią sięgnąć i mocniej przyjrzeć się często trudnym relacjom rodzinnym, których nie widać gołym okiem. I też z czym borykają się dzieci w trudnych sytuacjach domowych.

0: Trudno jest się połapać, co jest rzeczywistością, a co nie. Czy świat, w którym żyjemy, który widzimy, nas oszukuje, a nawet powoli rozpada się na naszych oczach. Czas nie biegnie naprzód, lecz cofa się, a rzeczywistość poddana jest manipulacji. W dodatku granica między życiem a śmiercią zaciera się, bo być może wszyscy albo niektórzy są w stanie pół życia nowej formy istnienia, gdzie bliscy mają kontakt ze świadomością tych, którzy odeszli. W państwie filozofów pytania o naturę rzeczywistości, czasu i świadomości. Przed nami Ubik, powieść science fiction Philipa K. Dicka, wydana w 1969 roku. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od cytatu. Ja jestem Ubik. Zanim świat był, jam jest. Stworzyłem słońca, stworzyłem światy, stworzyłem istoty żywe i miejsca przez nie zamieszkiwane. Nazywają mnie Ubik, ale nie to jest moje imię. Ja jestem. Ja będę zawsze.
1: Byt jest, a nie bytu nie.
0: Czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości?
1: Byt jest, nie bytu nie ma. To jest podstawowe stwierdzenie Parmenidesa. I wedle Parmenidesa po pierwsze nie należy zajmować się niebytem, ponieważ analizując niebyt popadamy w sprzeczności logiczne, bo jak można mówić o czymś, co nie istnieje. A gdy zaczniemy analizować byt, okaże się, że byt jest jeden, niezmienny, wieczny. Nie ma niczego innego poza bytem, no bo jeżeli by było coś innego, to by ograniczało byt, czyli byt byłby niedoskonały, czyli by istnieć nie mógł. Więc jako nieskończony, jedyny jest też myślą, jest też formą bytowania idealnego, to byt. Parmenidesa.
0: Czyli Ubik.
1: Taki filozoficzny Ubik.
0: Dostajemy w tej powieści Dicka najróżniejsze opisy tego, czym Ubik jest.
1: No i tutaj właśnie też dochodzimy do ciekawej sprawy, bo na przykład u Spinozy mamy takie dwa poziomy rozumienia substancji. Jeden poziom to jest ten poziom, który wypływa z ograniczenia naszej ludzkiej percepcji. Czyli człowiek już jest taką nieszczęsną istotą, że gdy zaczyna posługiwać się zmysłami, widzi wielość, różnorodność, wtedy też widzi upływ czasu, wtedy ten Ubik może być na porost włosów albo może być zrobiony ze złota, w związku z tym będzie bezcenny, chociaż na niewiele może pomóc, ale może mieć też bardzo nowoczesną formę, która przy rozpryskiwaniu pobudzi nas do życia, czy wręcz przywróci nam życie.

0: Bogiem. Ten świat Spinozy tutaj, on jest monistyczny. Natomiast ten dualizm postrzegania wynika z naszej niedoskonałości. I filozofowie od starożytności przez nowożytność chyba...
1: I czyli wychodzi na to, że i my jesteśmy ubikiem w tej wizji Spinozy.
0: Tak. Tak, tak.
1: I wszystko dookoła.
0: Tak, bo jesteśmy pewnego rodzaju takim akcydensem, czymś, co składa się z rozciągłości, ze świadomości, wyraża się na różne sposoby, ale tak naprawdę jesteśmy częścią substancji, czegoś, co nas przekracza, czegoś, co jest doskonałe. I teraz jak przyjrzeć się, to filozofowie właśnie zawsze poszukiwali jakby klucza do zrozumienia natury. Już pierwsi filozofowie przyrody zapytali, skąd jest świat, co sprawia, że rzeczywistość jest taka, a nie inna. I filozofia starożytna, średniowiecze, nowożytność różnymi metodologiami, różnymi pytaniami, powiedziałabym tak, grzebała w rzeczywistości.
1: Próbując przejść za zasłonę rzeczy widzialnych czy podlegających zmysłom. Tak.
0: I często było tak, że to, co niewidzialne, z jednej strony jest taką esencją, jest tą substancją, jest tym, co tym arche, tym, co generuje świat, a z drugiej strony to jest też taka podszewka rzeczywistości, na której osadza się wszystko to, co zjawiskowe. Czyli ta warstwa noumenalna, czyli takiej rzeczy same w sobie, tej istoty rzeczy, tego, co generuje byt, jak choćby chciał Kant, będzie podstawą, na której wyłoni się to, co zjawiskowe i to, co my możemy już poprzez zmysły obserwować i wtedy ta sfera zjawiskowa, ona będzie miała już spluralizowany charakter, zindywidualizowany i dający się ująć zmysłami. Natomiast, żeby dotrzeć do ubika, czyli do tego bytu samego w sobie.
1: To dla Kanta nie jest to możliwe. Bytu.
0: My w przypadku jednym docieramy do rzeczy samej w sobie, to jesteśmy my sami. No bo rozumowo my rozpoznajemy naszą strukturę, naszego bytu. I to jest taki, też powiedziałabym, częsty motyw, gdzie rozum odsłania nam coś, co jest ponad zmysłami. Zmysły są niewystarczające. Dlatego jak zaczniemy od Parmenidesa i jego poematu o bycie, on wyraźnie pokazuje, że należy odrzucić zmysły. Zmysły należą do ciemności, do nocy. I zmysły nam pokażą tylko jakiś chaos rzeczywistości związany z pluralizmem, zmianą, temporalnością. Natomiast rozum idzie od razu do tego, co jest przede wszystkim dane w logice, w strukturach o takich, powiedziałabym, jakościach, które dają się przeniknąć, wyliczyć, przeanalizować, ale tą pracą czysto rozumową, czyli logiczną analizą do istoty rzeczy. I ona nie jest namacalna, ale ona jest do zrozumienia, albo inaczej do wyrozumowania. I wszystko teraz zależy od naszych kompetencji, na ile potrafimy też odciąć się od zmysłowości. I myślę, że Ubik to jest właśnie książka, która nam oferuje taką filozoficzną podróż, oduczającą nas naszego doświadczenia. Bo filozofia zaczyna się nie tyle od zdziwienia nad światem, jakby chciał Arystoteles, ale od nauczenia się podważania naszego zdrowego rozsądku. Bo gdybyśmy zostali tylko na linii zdrowego rozsądku, to myślę, że wielu problemów byśmy nie dostrzegli, czy też wielu koncepcji byśmy nie rozwinęli, bo zdrowy rozsądek, on nas osadza w rzeczywistości i wcale nie potrzebuje niczego dyskutować. Bo zdrowy rozsądek potrzebuje założeń, że skoro widzę stół, to pewnie ten stół jest stabilny, więc mogę na nim rozłożyć moje książki. Skoro widzę krzesło, ono służy określonym funkcjom, mogę na nim usiąść. I zdrowy rozsądek pozwala nam na z jednej strony praktyczne zachowania, z drugiej strony na rozpoznawanie rzeczywistości, ale jak pokazuje nam Dick w swojej książce, zdrowy rozsądek może okazać się niebezpieczny, bo pewnego dnia, gdy pojedziemy na akcję i nasz szef zginie podczas wykonywania akcji, może się okazać, że to nie nasz szef zginął,

0: Podstawowe pytanie, które w Ubiku przewija się właściwie przez całą tę książkę, to jest próba odpowiedzi na pytanie, kto właściwie żyje, a kto jest martwy.
1: I tego do końca nie wiemy, bo ta struktura żywych, tych, którzy są
0: półżywi, bo istnieje również taka forma istnienia, gdzie właściwie jesteśmy między życiem a śmiercią, bowiem istnieją specjalne instytucje, specjalne zakłady, gdzie można umieścić tego, kto odszedł w stan półżycia, by się z nim kontaktować.
1: Ja się tak zawahałam, bo Robert Ettinger właśnie mówił o chwilowo spoczywających. W XX wieku pojawiły się koncepcje, które mówiły o tym, że śmierć jest bardzo nieeleganckim wydarzeniem. Robert Ettinger założył nawet stowarzyszenie kryoniczne i napisał taką książkę, esej, Prospekt nieśmiertelności. I tam Ettinger proponował, żeby nie używać słowa śmierć, tylko mówić o chwilowo spoczywających. Dlatego ci półżywi trochę mi się zderzyli z ettingerowskimi chwilowo spoczywającymi. Natomiast założenie Ettingera było takie, że należy zachować ludzi, którzy zmarli, czyli prawda, nie zmarli, tylko są spoczywający, a więc zakonserwować ich ciała, przechować je. Ettinger proponował w ciekłym azocie, po to, żeby mogli oni powrócić do życia, jak ludzkość wreszcie wynajdzie lekarstwo na śmierć. Bo dla Ettingera śmierć dlatego jest nieelegancka, bo to jest po prostu paskudny finał choroby zwanej starością. Stąd najlepiej walczyć z oznakami starości, a potem właśnie poddać się temu chwilowemu spoczywaniu. Tu u Dicka jest trochę inna sytuacja, bo zmarli tak naprawdę też czekają na przejście w następne życie, ale to już ma raczej formę pewnego wejścia w nowe ciało, więc to będzie raczej...
0: Jakaś forma reinkarnacji tutaj się
1: stylu,
0: pojawia.
1: Prawda? Natomiast mamy to półżycie i to półżycie właśnie polega na tym, że ciało jest utrzymywane też w specjalnej komorze, czyli nie ulega normalnym biologicznym procesom rozkładu, tylko trwa. Wszystko po to, żeby zachować świadomość i można się właśnie z tymi ludźmi komunikować. Problem tylko polega na tym, że w pewnym momencie nie wiemy, kto jest żywy, a kto jest w tym półżyciu. I konsekwentnie możemy się zastanawiać w zasadzie do końca, co się dzieje.
0: My Państwu nie będziemy oczywiście zdradzać, jak to się kończy, bo to trzeba przeczytać, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo i kilka zwrotów akcji Państwo przeżyją z Ubikiem. To ja jeszcze powtórzę to pytanie, czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości, biorąc pod uwagę Ubika?
1: No chyba nie. Bo nawet dla żywych ta świadomość jest konstytutywna. Stąd bohaterowie tej książki czym się zajmują? No walką z różnymi zjawiskami, takimi byśmy dzisiaj powiedzieli...
0: Psionicznymi, tak to się nazywa.
1: Tak, psionicznymi. Tam dużo pada nazw, które są iście transhumanistyczne, bym powiedziała.
0: Są telepaci, którzy funkcjonują w tej rzeczywistości.
1: Generalnie chodzi o to, że są ludzie,
0: są którzy... inercjaliści, którzy jakby próbują przewidzieć, co telepaci, czy zablokować ludzkie zdolności właśnie psioniczne.
1: Pan redaktor nas pięknie wprowadza w całą terminologię. Natomiast ja uproszczę. Chodzi o to, że są ludzie, którzy mogą na przykład włamać się do naszej świadomości, wykraść nasze idee, zamrozić naszą świadomość, spowodować, że będziemy zapominać, nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, wymarzą naszą tożsamość, albo zrobią jakieś inne straszne rzeczy z naszym myśleniem.
0: Poznajemy też osobę, która potrafi cofnąć czas, by trochę pozmieniać.
1: Jeszcze bardziej namieszać.
0: Tak.
1: W związku z tym cała tutaj walka, jaką podejmują nasi bohaterowie, to jest walka z tymi, którzy włamują nam się do świadomości i tam rozrabiają. To jest oddział specjalny, no i też nie będziemy zdradzać fabuły, bo dużo rzeczy dramatycznych się dzieje. Natomiast główną osią i fabuły, i problemu jest właśnie, kto jest martwy, kto jest żywy. No bo w pewnym momencie mamy zamach i teraz kto przeżył? czy cała ekipa, a tylko szef zmarł, czy na odwrót? Szef żyje, a oni zmarli.
0: Bo wszyscy mają świadomość istnienia. Tak. Takie przynajmniej mamy wrażenia. Część z tej grupy, która przeżyła ten zamach, zaczyna doświadczać bardzo nietypowej zmiany przedmiotów. To znaczy wszystko się zaczyna cofać w czasie.
1: I to jak pięknie. Otwierają się drzwi do windy i nagle zamiast jakiejś super nowoczesnej windy mamy starą XIX-wieczną jeszcze z bojem, który będzie nas wiódł na określone piętro.
0: Albo modele samochodów zmieniają się o dekady wstecz.
1: Czy samoloty.
0: Natomiast produkty spożywcze psują się natychmiast.
1: Tak. Natomiast swoją drogą to jest ciekawe, że człowiek, który żyje w tym nowoczesnym świecie, gdy cofnie się technologicznie o 100 lat, potrafi i tak jechać samochodem, w którym trzeba zmieniać biegi. Ja myślę, że to jest pewna kolejna zagadka Ubika. Dlaczego ktoś, kto jeździł takim technologicznym cudem, które w zasadzie połączone z ludzką myślą od razu sterowało gdzie trzeba, gdy wsiadł do samochodu z lat 40.
0: Tak, tak, bo my się cofamy ostatecznie do 1939 roku.
1: Tak, to radzi sobie ze skrzynią biegów. To jest niezwykła, że tak powiem, koncepcja Dicka.
0: I to też jest Ubik.
1: I to też Ubik.
0: Wracamy do powieści Ubik za kilka chwil.
2: Off Radio Kraków.
0: W państwie filozofów Ubik Dicka. Próbujemy ustalić, czym ten Ubik jest. Na razie wiemy, że jest właściwie wszystkim. Nazywają mnie Ubik, ale nie jest to moje imię. Ja jestem, ja będę zawsze. Brzmi to wszystko bardzo mistycznie, jeśli chodzi o Ubika. To nie tylko, że mamy do czynienia z tym, że wszystko tym Ubikiem jest, ale odnoszę wrażenie, że jedynie pewna forma ekstazy, czy też takiego wspomagania świadomości nam pozwala się do tego Ubika zbliżyć.
1: W sensie?
0: Nie?
1: Nie. Jakie ekstazy, panie redaktorze?
0: To mistycznego wejrzenia, o.
1: Mistycznego.
0: Tak, takiego, jakie mieli możliwość kontaktu z Bogiem mistycy. Tak samo, by poznać Ubika, potrzebny jest pewnego rodzaju wgląd. Mistyczne uniesienie.
1: Jakie mistyczne uniesienie?
0: Ekstaza.
1: Przecież przez całą książkę mamy zwyczajne, ordynalne reklamy, które nam pokazują, że ten Ubik jest na wszystko. Na rzęsy, na włosy, na szczęście, na wybielenie
0: zębów,
1: prania,
0: zębów. Prania. Ale jest też tostem albo innym produktem
1: tak,
0: spożywczym.
1: Smakowitym smarowidłem. Więc gdzie tu mistyka?
0: Dobrze, to chcę wprowadzić ten element, by poznać Ubika, potrzebujemy doświadczenia religijnego.
1: Ależ skąd?
0: Czy nie możemy poznać Ubika?
1: Możemy.
0: Tylko w jaki sposób możemy poznać Ubika?
1: Po prostu, żeby poznać Ubika, my musimy mieć pewne nastrojenie egzystencjalne. Bo nasi bohaterowie wtedy poznają Ubika, kiedy zaczynają analizować, co im się przydarza, wchodzić w swoją jakby strukturę, wtedy, kiedy zaczynają rozumieć na przykład samą czasowość. Czyli to są takie głębokie egzystencjalne pytania. Nawet ten fakt, że odkrywają to cofanie się czasowe, jest odsłanianiem ich struktury egzystencjalnej, bo to jest taka ich podróż wewnętrzna do przeszłości ich rodzin. Gdzieś, prawda, już nie jest to rzeczywistość w tym cofaniu się czasem ich dzieciństwa, tylko na przykład ich rodziców. Więc to ma taki głęboki egzystencjalny charakter. Stąd to jest zrozumienie siebie. On jest im bliżej Ubika, tym lepiej rozumie siebie. Nawet to pogodzenie się z własną śmiercią. No kiedy Ubik się najbardziej manifestuje, kiedy zostaje wręcz dany jako swoistego dar życia. No wtedy, kiedy...
0: Dar życia czy zatrzymania czasu, który się cofa?
1: To jest tu jednoznaczne. No bo zatrzymanie czasu jest równocześnie podarowaniem tegoż czasu, czyli życia temu, kto to uzyskał.
0: Ciekawe, natomiast... czy państwo już rozumieją cokolwiek z tego, o czym mówimy.
1: No my się zaczynamy gubić, więc jak państwo.
0: Ale to Ubik jest.
1: Ale
0: więc...
1: walczymy z Ubikiem. Skończę moją myśl na Ubika. Więc fakt, że pogodzimy się z naszą śmiercią, śmiertelnością, bo to jest ta niesamowita też droga, pomimo zmęczenia, do miejsca, w którym możemy się położyć, usnąć, zasnąć na wieki, przestać istnieć, pogodzenie się ze swoją śmiercią, wtedy dopiero daje nam w ręce to, co staje się antidotum na tą naszą śmierć, czyli ubika.
0: Ubika rzeczywistość jest mało stabilna.
1: Dlatego nasza opowieść
0: to po
1: taka
0: pierwsze,
1: chaotyczna.
0: Tak, może być produktem umysłu, i może się rozpadać. Czy istnieje koncepcja filozoficzna, która by te wszystkie trzy dikowskie opisy rzeczywistości opisywała? Ja cały czas wracam do tego pytania, czy istnieje rzeczywistość niezależnie od świadomości, i tak mi się to z Berkeleyem kojarzy wszystko trochę.
1: Też o nim pomyślałam, chociaż pierwsza intuicja, jak pan redaktor zadał pytanie, to był Hume. Bo on zwraca uwagę na to, że może percepcja z zewnątrz pochodzi z czegoś konkretnego, ale tak naprawdę jest nieznanym poruszeniem duszy, czyli my nie wiemy, skąd jest nasza percepcja i mamy tylko naszą percepcję. Więc są oczywiście jakieś impresje, jakieś wrażenia, to do mnie dociera, ale skąd dokładnie dociera, nie wiem. Ja jestem zamknięta w obrębie mojej percepcji. Natomiast u Berkeleya to jego sławetne istnienie połączone z widzeniem oznacza jedno, że to, co jest i istnieje, jest tak naprawdę aktem percepcji. Przy czym u Berkeleya mamy Boga, który jest tym takim wielkim, powiedziałabym, okiem, które wszystko widzi, dzięki temu świat istnieje.
0: Czyli u Dicka mamy ubika.
1: Ach, znowuż ta metafizyka. Coś pan redaktor ma ciągoty. U Huma nie ma Boga. Czyli jestem
0: ale
1: ja Berkeleya i moja
0: jest.
1: Percepcja.
0: Czyli u Berkeleya
1: ale
0: jest.
1: Nie ma.
0: U Berkeleya jest i Bóg u Berkeleya trzyma to wszystko jakoś tam.
1: W spojrzeniu. Zdaje się, będą musieli państwo rozstrzygnąć, czy Bóg jest, czy go nie ma, czyli czy to ja moją percepcją wszystko konstytuuję, czy może to Bóg wszystko spaja i konstytuuje. Natomiast ważne jest co? Sam akt widzenia, czy sam akt percepcji, który ma taki konstytutywny charakter. I to jest właśnie ta struktura, którą znajdziemy w ubiku Dicka. Czyli bohaterowie, niezależnie od tego, czy oni są żywi, czy martwi, to tak naprawdę swoją świadomością wytwarzają przestrzeń, która dookoła się ich dzieje. Czyli ona co najwyżej ma taki intersubiektywny charakter, natomiast nigdy nie będzie zobiektywizowana. Te relacje przez to też są bardzo intersubiektywne, bo mogą być równocześnie parą czy kochanków, czy małżeństwem i równocześnie nie być. To wszystko teraz zależy od tego, w jakiej przestrzeni czasowej będą się znajdować i jak ustosunkują się do tej sytuacji. Tam jest taki niesamowity moment, kiedy cofają się w czasie i mężczyzna, chociaż dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie coś jest nie tak, że przed chwilą był w innej czasoprzestrzeni, inaczej się toczyło jego życie i był singlem, to teraz jest mężem kobiety, która koło niego siedzi i która tak naprawdę jest dla niego obcą kobietą, ale ta nowa czasoprzestrzeń już inaczej funkcjonuje. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe, prawda, że nawet w tych relacjach między nimi ta intersubiektywność jest też konstytuowana, że zgadzamy się na to, żeby tu i teraz jakby przyjąć czyjąś narrację, czyjeś wyobrażenie, albo to odrzucamy.
0: Czyli wieloświaty właściwie
1: ale takie
0: nam towarzyszą.
1: Zazębiające się, czy współistniejące wieloświaty. Każdy z nas jest takim wieloświatem.
0: Czyli nie koncepcja fizyczna raczej, a psychiczna.
1: Tak.
0: Jednak,
1: no pewnie. No bo jeżeli nie mamy tej pewności, kto jest martwy, kto jest żywy i wszystko się rozgrywa w naszej świadomości, to my nie wiemy, co jest tak naprawdę poza nią. Może tak naprawdę czytelnik jest właśnie tym, kto żyje albo jest półmartwy i ma szumy i szmery, które dochodzą przez ubika do niego z innego świata.
0: Sprawa jest bardzo poważna, bo nadal nie ustaliliśmy, kto właściwie żyje, a kto już jest martwy. Mamy tutaj grono ludzi, którym towarzysza właściwie, którzy są w stanie pół życia. Jak Dick opisuje ten stan?
1: Bardzo ciekawe, bo na początku wydaje się, że ten stan pół życia polega na tym, że ten człowiek półżyjący, on tak naprawdę ma już ciało martwe, świadomość jest budzona co jakiś czas do tego, by komunikowała z jeszcze żyjącą osobą. Natomiast im bardziej rozwija nam się fabuła książki, to się dowiadujemy, że w zasadzie ci półżywi cały czas są w takim stanie pobudzonej świadomości, że ich
0: ciało... Czyli mają jakiś inny swój świat. Tak,
1: tak, tak. I ten świat jest pełen interakcji, ten świat jest pełen komunikacji takiej wzajemnej między półżywymi. Tam są nawet pewne walki, animozje, pewne próby współpracy. W związku z tym z perspektywy żyjących... Półżywi na czas komunikacji tylko przejawiają życie, a z perspektywy półżyjących oni cały czas tak naprawdę są w jakiejś aktywności ich mózgu, ich świadomości. No bo to jest jeszcze ciekawe, jak przyjrzymy się współczesnej czy filozofii, czy takim próbom pogodzenia biologii, biotechnologii i filozofii, mam tu na myśli Obreya de Grey'a, no to Obrey de Grey ewidentnie jednak lokuje człowieka z jednej strony i naszą świadomość w mózgu, ale z drugiej strony Obrey de Grey twierdzi, że starzenie się jest takim procesem, w którym następuje uszkodzenie komórek, przez to degradacja poszczególnych naszych elementów naszego ciała. I Obrey de Grey, który jest wielkim fanem nieśmiertelności, uważa, że ludzkość powinna sobie ze śmiercią poradzić tak jak z wcześniejszymi chorobami, które były nieuleczalne, a dzisiaj sobie z nimi radzimy. To samo powinno być ze śmiercią i jak to zrobić? No oczywiście przez takie cykliczne naprawianie, odnawianie naszych komórek, wymienianie elementów w organizmie, które już ostatecznie się zużyły. On to nazywa taką prędkością ucieczki przed starością, czyli im sprawniej będziemy wymieniać nasze komórki, im sprawniej będziemy wymieniać, czy tak nawet powiedziałabym brutalnie, recyklingować nasze ciało, tym szybciej będziemy przed tą starością uciekać, więc będziemy mogli pozostać młodzi, więc będziemy nieśmiertelni. To jest to założenie, to jest ta siła. No i z tej perspektywy Obreya de Grey'a, jak się przyjrzymy, no to ubik będzie takim trochę sposobem, czy będzie tym mechanizmem ucieczki przed, i takiej przyspieszonej ucieczki przed śmiercią. A z drugiej strony ten stan półżycia, to jest taka, można powiedzieć, walka o zachowanie tego, kim się jest z tej perspektywy. I teraz właśnie dla Obreya de Grey'a przede wszystkim biologicznej, bo biologia, nasza fizjologia, w ogóle cała neurobiologia to jest ta struktura, która daje nam świadomość, więc jak ona przestaje funkcjonować, no to świadomości już nie będzie. Bez tego nośnika biologicznego nie możemy być sobą, stąd trzeba zachować ten nośnik biologiczny. Oczywiście mamy też inne propozycje, bo na przykład Ray Kurzweil
0: Pani mówi, profesor, krótka przerwa. I do ubika, i do państwa filozofów.
1: Ja tu o nieśmiertelności.
0: I do nieśmiertelności wracam za moment.
1: A redaktor obserwa.
2: Off Radio Kraków.
0: Trzecia część państwa filozofów. Filip K. Dick. Ubik nas dzisiaj prowadzi. To wróćmy do tej nieśmiertelności.
1: No ja myślę.
0: Profesor Joanna Heinderek nieco obrażona na tę przerwę, ale wróćmy. Wróćmy do nieśmiertelności, do ubika. I do Kurzweila.
1: No właśnie. No bo jak Obrey de Grey świadomość nam lokował w tej sferze biologii i opisywał całą strukturę odnowy i komórek, prawda, i przez to naszego ciała, to Ray Kurzweil...
0: To w takim dużym skrócie musimy dbać o swoje ciało. Będziemy mieć za kilka lat możliwość wymiany komórek, tak, które nam się
1: tak biotechnologicznie.
0: Starzeją. Tak, biotechnologicznie. Mhm. W związku z tym zachowujemy ciało jako nośnik świadomości. Jest
1: i pozostajemy
0: niezbędne.
1: Wiecznie młodzi. To jest ta ucieczka taka przyspieszona od starości i śmierci, bo dla Obreya de Grey'a starość nie jest niczym innym jak objawem chorobowym. Więc jej zwalczanie daje właśnie nam szansę na pozostawanie tak naprawdę sobą. I teraz Ray Kurzweil podchodzi do sprawy trochę inaczej, bo on zwraca uwagę na to, że można naszą świadomość tak naprawdę przepisać na ujmijmy to metaforycznie, dysk twardy, czyli Ray Kurzweil sobie założył, że do lat 40. XXI wieku będzie można tak naprawdę przekopiować naszą świadomość, czy ją zdigitalizować. I teraz nie białko, nie ciało będzie tym nośnikiem, ale będzie to rzeczywistość cyfrowa. Czyli w momencie, kiedy przepiszemy naszą świadomość na rzeczywistość cyfrową, to ten nośnik naszej świadomości, on odpowiednio oczywiście uploadowany, jak ujmuje to Kurzweil, będzie teraz przedłużeniem naszej egzystencji. Więc tu nie jest ważne ciało. Ważny jest tak naprawdę dobry system informatyczny, który jak przekupujemy na niego naszą świadomość, da nam wieczność.
0: Prąd i energia też są niezbędne, zakładam.
1: Oczywiście.
0: Do tego. Pytanie pewnie wszyscy je zadają, czy to jeszcze ciągle będę ja w momencie, kiedy samą mą świadomość przeniosę w strefę krzemowo-cyfrową.
1: Tak no naprawdę. I to jest najlepsze, bo dla i O'Brien'a de Grey'a i dla Raya Kurzweila, chociaż dają nam odmienne rozwiązania, to będziemy ciągle my. Czyli tak naprawdę świadomość u O'Brien'a de Grey'a opierająca się właśnie na tym naszym takim niestarzejącym się ciele, będzie nieustannie, przepracowując ciało, sama siebie rozbijała. Czyli ciało biologiczne, ciało jest tylko takim nośnikiem dla naszej świadomości. Natomiast u Raya Kurzweila ciało w ogóle nie jest istotne. Oczywiście on sam niezwykle o siebie dba, podobno je całą masę suplementów. Ja kiedyś słyszałam, że chwalił się, że je około setki jakichś suplementów, pigułek i tak dalej, i twierdzi, że ciągle ma umysł 40-latka i fizjologię 40-latka. Natomiast pomimo tej dbałości o swoją tą cielesną powłokę, on tak naprawdę zakłada właśnie tą możliwość przekopiowania naszej świadomości na system elektroniczny. I tak naprawdę ten system elektroniczny, trochę analogicznie do neuronów, ma być takim nośnikiem. Czyli założenie jest tutaj, że świadomość to nie jest cała psychofizyczna struktura, to nie jest ta świadomość ucieleśniona, jakby to Merleau-Ponty powiedział. My nie jesteśmy naszym ciałem, tylko w zasadzie mam takie wrażenie, że i O'Brien'a de Grey, i Ray Kurzweil podchodzą do tego paradoksalnie kartezjańsko. Czyli mam tą res cogitans, tą sferę świadomości, która jest umieszczona na takim nośniku res extensa, tej rozciągłości, tej cielesności, która może być ciałem, czy może być właśnie tym zapisem cyfrowym. Natomiast ten sam nośnik jest wtórny wobec świadomości. No i tu możemy postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście to będę jeszcze ja, czy zachowana zostanie moja tożsamość? No bo co z tego, że będą myśli, czy będzie możliwość aktywnego myślenia, czy takiego intelektualnego bycia w świecie, jeżeli wszystko tak radykalnie się zmieni?
0: A w jakim ja świecie będę funkcjonować w takim razie? Czy zostanie mi stworzony świat taki, w którym żyłem do tej pory? Znaczy, czyli zostanie dla mojego umysłu stworzony, patrząc na transhumanistów czy na Kurzweila, że będę żył dalej w Krakowie, czy będę mógł sobie wybrać symulację, w której żyć będę chciał?
1: Myślę, że Ray Kurzweil, który w ogóle zapowiada, niezwykłe rzeczy, bo nawet zapowiada taki podbój inteligencją świata, wszechświata, to chyba zakłada,
0: czy ja będę miał poczucie, że jeżdżę samochodem do pracy na przykład?
1: To inaczej, pan redaktor będzie chciał? To już pana zapis cyfrowy. Będzie pan na nośniku, przepisze się, kopiuj, wklej, prawda? Piotr Jędrzejewski na dysku i teraz
0: przekąs, wyczuwam jakiś przekąs w tym, bo to blisko do Dicka jest i do Ubika trochę, panie profesor. To, co Kurzweil proponuje, choć wydaje mi się, że...
1: Znaczy, ironia polega na tym, jak pan redaktor sam zauważył, że wystarczy, że zabraknie prądu i już może być maleńki problem. Zresztą Robert Ettinger, ten od prospektu nieśmiertelności, on założył w Kalifornii pierwsze towarzystwo krioniczne, to były jakieś lata 50. XX wieku, które skończyło się totalnym fiaskiem, no bo właśnie rodziny chwilowe chwilowo spoczywających przestały wpłacać regularnie na to stowarzyszenie, odcięto prąd, no i trzeba było chwilowo spoczywających złożyć do grobu. A więc stąd mój przekąs, bo oczywiście możemy opowiadać o odnawialnej energii, ale cała ta struktura po pierwsze radośnie zakłada, że nasza świadomość może trwać niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy i czy jesteśmy w ciele, czy nie. Jednak wydaje mi się, że człowiek jest bardziej skomplikowaną istotą, bo my nie tylko jesteśmy, jak Plesner pisał, taką hybrydalną postacią, czyli jesteśmy między, czy cały czas jesteśmy i ciałem ze świadomością, świadomością, która posiada ciało, ale mało tego, my jesteśmy przecież istotą i biologiczną, i kulturową, i egzystencjalną, i społeczną. No więc takie kopiowanie świadomości pomija na przykład fakt, że my jesteśmy w relacjach, w interakcjach społecznych. To już Dick lepiej to nam pokazuje, bo w historii Ubika jednak społeczność jest szalenie ważna. Nasi bohaterowie nie umierają wtedy, kiedy trzymają się razem, kiedy współpracują. Zaczynają umierać, jak się od siebie oddalają. I te interakcje społeczne, nawet między żywymi, a już w tym półżyciu istniejącymi, są dalej duże, bo jednak żywi chcą komunikować z tymi, którzy są w współżyciu. Więc Dick ma tą świadomość, że te relacje społeczne, one mnie współkonstytuują. To nie jest jedyny oczywiście czynnik, ale jeden z wielu. I my nie możemy na świadomość człowieka patrzeć właśnie w ten kartezjański, taki odcięty sposób, gdzie powiemy, to jest tylko sfera świadomości, bo to jest aż sfera świadomości, która jest wplątana w całą ogromną strukturę biologiczną, społeczną, kulturowo, historyczną. Więc nawet takie myślenie o tym, że my możemy przedłużyć nasze życie, załóżmy o te kolejne 100 lat, może się okazać dla nas przez chwilę może i rajcująca, no bo umówmy się, nie każdy marzy o śmierci, tak jak Sokrates, który uważał, że tylko głupiec boi się umrzeć. Natomiast ta dalsza perspektywa od razu rodzi ten niepokój, no dobrze, ale kim ja będę? I czy rzeczywiście będę sobą, jeżeli zabraknie dookoła mnie tego właśnie świata, czy tych ludzi, których znam? I takie wyrzucenie człowieka poza obręb społeczny, co możemy obserwować po dramacie choćby uchodźców, osób, które gdzieś zostały wyrwane ze swojej społeczności, jest ogromne. I od depresji po jakieś załamanie, czy różnego rodzaju konflikty takie wewnętrzne, możemy obserwować, jak bardzo potrzebne jest to zakorzenienie właśnie społeczno-kulturowe.
0: A może, pani profesor, to wszystko już jest symulacją? To znaczy, może my już jesteśmy wytworem jakiegoś umysłu, zmierzam w kierunku Ubika powoli, i nam się wydaje, że my żyjemy, a tak naprawdę mamy tylko poczucie istnienia, bo tak naprawdę jesteśmy świadomością czegoś wyższego.
1: No.
0: Albo zwykłego, przepraszam za słowo, zwykłego informatyka, który stworzył sobie taki świat.
1: No to było takie opowiadanie Lema, który właśnie opisywał szalonego naukowca, który hoduje mózgi i każdemu tam właśnie stymuluje inny rodzaj życia. Natomiast to jest też takie pytanie w duchu Leibnica, który nam opisał rzeczywistość jako składającą się z monad. I teraz monada to jest taka prosta substancja.
0: Ale możemy być wymyśleni, czy możemy być w umysłach istoty wyższej, albo, jak mówię, jakiejkolwiek innej.
1: No właśnie do tego zmierzam, że dla Leibnica wszystko zostało już zaprojektowane. Więc my tak naprawdę jesteśmy wytworem tego metaprojektu Boga, który jest dla niego takim wielkim właśnie programistą, takim doskonałym matematykiem, który wyliczył najlepszy z możliwych światów. I ten doskonały programista już wszystko zaprojektował. W związku z tym to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co zrobimy, to wszystko jest już obliczone, zaprojektowane.
0: Zderzając Leibnica z Kurzweilem, w takim razie Kurzweil proponuje symulację symulacji.
1: Tak. Czy proponuję, byśmy trochę weszli w rolę monady monad, czyli zaczęli sami siebie projektować. Bo u Leibnica jest ta najwyższa monada, czyli ten programista, który programuje cały świat i my mu podlegamy, a u Kurzweila tak naprawdę to przepisanie naszej świadomości na inny nośnik, cyfrowy nośnik, może nam dać takie możliwości właśnie projektowania potem całej rzeczywistości, która będzie nas otaczała. Dlatego wszechświat się nasyci naszą świadomością, bo my będziemy na tyle już mocniej obliczeniowo.
0: Pani profesor, czy tak na koniec musimy kończyć, więc bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy pani profesor odpowiedziała już sobie na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
1: Minuta milczenia. A dlaczego? Nie, to znaczy...
0: No bo mi się to z kolei z Leibnicem skojarzyło.
1: Tak, ale z drugiej strony...
0: I z Ubikiem moja... też trochę.
1: Tak, ale dlaczego istnieje coś niż nic? No bo jest absurd. Bo jest Ubik.
0: Kończymy Państwu filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Słów. Książkowe wibracje.
1: Cześć, przed mikrofonem Agata Ciechanowska i dzisiaj mam dla Was książkę, która jakiś czas temu była bardzo popularna i myślę, że mogliście o niej słyszeć, a jeżeli nie, to tym bardziej się cieszę, że mogę Wam o niej opowiedzieć. I mowa o Wronach Petry Dworakowej. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Stara Szkoła. Jest to opowieść o 12-letniej Basi, która zmaga się z dość dużym brakiem zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych. Rodzina, w której w skład wchodzą rodzice oraz starsza siostra, na pierwszy rzut oka wydają się typowi, szczęśliwi, normalni, jak zwykła rodzina. Jednak pod powierzchnią, której zwykły człowiek nie widzi, kryją się konflikty, duża niesprawiedliwość i co najgorsze, przemoc. Basia odkrywa w sobie bardzo duży talent plastyczny, który staje się dla niej taką formą ucieczki od tej trudnej rzeczywistości, z którą sobie nie radzi, z którą jest sama. Ale niestety jej pasja nie spotyka się z aprobatą rodziców, zwłaszcza matki, która bardzo mocno faworyzuje swoją starszą córkę, co Basia bardzo dobrze widzi. Matka została przedstawiona jako osoba bardzo surowa, krytyczna i niezdolna do okazania ciepła młodszej córce. Ojciec natomiast stosuje przemoc, co dodatkowo pogłębia poczucie osamotnienia dziewczyny. Narracja w książce prowadzona jest z perspektywy Basi oraz jej matki i co pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć dynamikę tej relacji. Poznajemy dwie perspektywy. Autorka ukazuje, jak słowa i czyny rodziców mogły głęboko ranić dziecko, nawet jeśli nie są oni w pełni świadomi swoich czynów, swoich działań. W tle przejawia się motyw wrony, która zagnieździła się na drzewie naprzeciwko domu Basi, symbolizując jej pragnienie wolności i ucieczki od tej trudnej rzeczywistości. Książka może wydawać się zwykła, jest dość cienka, ale porusza bardzo ważne tematy, takie jak przemoc domowa, faworyzowanie dzieci, brak komunikacji w rodzinie, czy wpływ tych czynników na psychikę dziecka. Jest to lektura dość trudna i wymagająca takiego zaangażowania czytelnika, ale myślę, że niezwykle ważna, bo naprawdę skłania do różnych refleksji i pozostaje z nami na dość długo. Wrony z pozycją dla każdego. Nieważne, ile mamy lat, warto po nią sięgnąć i mocniej przyjrzeć się często trudnym relacjom rodzinnym, których nie widać gołym okiem. I też z czym borykają się dzieci w trudnych sytuacjach domowych.

Off Radio.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Kapela Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja, każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji Słowa Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego Barwy Ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i Ogród Botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9.11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury.

organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.

0: Trudno jest się połapać, co jest rzeczywistością, a co nie. Czy świat, w którym żyjemy, który widzimy, nas oszukuje, a nawet powoli rozpada się na naszych oczach. Czas nie biegnie naprzód, lecz cofa się, a rzeczywistość poddana jest manipulacji. W dodatku granica między życiem a śmiercią zaciera się, bo być może wszyscy albo niektórzy są w stanie pół życia nowej formy istnienia, gdzie bliscy mają kontakt ze świadomością tych, którzy odeszli. W państwie filozofów pytania o naturę rzeczywistości, czasu i świadomości. Przed nami Ubik, powieść science fiction Philipa K. Dicka, wydana w 1969 roku. Profesor filozofii Anna Henderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od cytatu. Ja jestem Ubik. Zanim świat był, jam jest. Stworzyłem słońca, stworzyłem światy, stworzyłem istoty żywe i miejsca przez nie zamieszkiwane. Nazywają mnie Ubik, ale nie to jest moje imię. Ja jestem. Ja będę zawsze.
1: Byt jest, a nie bytu nie.
0: Czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości?
1: Byt jest, nie bytu nie ma. To jest podstawowe stwierdzenie Parmenidesa. I wedle Parmenidesa po pierwsze nie należy zajmować się niebytem, ponieważ analizując niebyt popadamy w sprzeczności logiczne, bo jak można mówić o czymś, co nie istnieje. A gdy zaczniemy analizować byt, okaże się, że byt jest jeden, niezmienny, wieczny. Nie ma niczego innego poza bytem, no bo

0: Jest.
1: No i tutaj właśnie też dochodzimy do ciekawej sprawy, bo na przykład u Spinozy mamy takie dwa poziomy rozumienia substancji. Jeden poziom to jest ten poziom, który wypływa z ograniczenia naszej ludzkiej percepcji. Czyli człowiek już jest taką nieszczęsną istotą, że zaczyna posługiwać się zmysłami, widzi wielość, różnorodność, wtedy też widzi upływ czasu, wtedy ten ubik może być na porost włosów albo może być zrobiony ze złota, w związku z tym będzie bezcenny, chociaż na niewiele może pomóc, ale może mieć też bardzo nowoczesną formę, która przy rozpryskiwaniu pobudzi nas do życia, czy wręcz przywróci nam życie. Ale to jest cały czas ten poziom rozumienia substancji albo natury, albo Boga i od tej naszej indywidualnej, egzystencjalnej percepcji. Ale jest jeszcze ten poziom natury, natura, który jest takim poziomem meta, który nam pokazuje, że substancja jest czymś jednym, jest czymś nieskończonym, zawiera w sobie nieskończoną ilość atrybutów, czy jest czymś doskonałym, niezmiennym. Ta substancja jest naturą, ta natura jest Bogiem. Ten świat Spinozy tutaj, on jest monistyczny. Natomiast ten dualizm postrzegania wynika z naszej niedoskonałości. I filozofowie od starożytności przez nowożytność chyba...
0: Czyli wychodzi na to, że i my jesteśmy ubikiem w tej wizji Spinozy.
1: Tak.
0: I wszystko dookoła.
1: Tak, bo jesteśmy pewnego rodzaju takim akcydensem, czymś, co składa się z rozciągłości, ze świadomości, wyraża się na różne sposoby, ale tak naprawdę jesteśmy częścią substancji, czegoś, co nas przekracza, czegoś, co jest doskonałe. I teraz jak przyjrzeć się, to filozofowie właśnie zawsze poszukiwali jakby klucza do zrozumienia natury. Już pierwsi filozofowie przyrody zapytali, skąd jest świat, co sprawia, że rzeczywistość jest taka, a nie inna. I filozofia starożytna, średniowiecze, nowożytność różnymi metodologiami, różnymi pytaniami, powiedziałabym tak, grzebała w rzeczywistości.
0: Próbując przejść za zasłonę rzeczy widzialnych czy podlegających zmysłom. Tak.
1: I często było tak, że to, co niewidzialne, z jednej strony jest taką esencją, jest tą substancją, jest tym, co tym arche, tym, co generuje świat, a z drugiej strony to jest też taka podszewka rzeczywistości, na której osadza się wszystko to, co zjawiskowe. Czyli ta warstwa noumenalna, czyli takiej rzeczy same w sobie, tej istoty rzeczy, tego, co generuje byt, jak choćby chciał Kant, będzie podstawą, na której wyłoni się to, co zjawiskowe i to, co my możemy już poprzez zmysły obserwować i wtedy ta sfera zjawiskowa, ona będzie miała już spluralizowany charakter, zindywidualizowany i dający się ująć zmysłami. Natomiast, żeby dotrzeć do ubika, czyli do tego bytu samego w sobie.
0: To dla Kanta nie jest to możliwe. Bytu.
1: My w przypadku jednym docieramy do rzeczy samej w sobie, to jesteśmy my sami. No bo rozumowo my rozpoznajemy naszą strukturę, naszego bytu. I to jest taki też, powiedziałabym, częsty motyw, gdzie rozum odsłania nam coś, co jest ponad zmysłami. Zmysły są niewystarczające. Dlatego jak zaczniemy od Parmenidesa, jego poematu o bycie, on wyraźnie pokazuje, że należy odrzucić zmysły. Zmysły należą do ciemności, do nocy i zmysły nam pokażą tylko jakiś chaos rzeczywistości związany z pluralizmem, zmianą, temporalnością. Natomiast rozum idzie od razu do tego, co jest przede wszystkim dane w logice, w strukturach o takich, powiedziałabym, jakościach, które dają się przeniknąć, wyliczyć, przeanalizować, ale tą pracą czysto rozumową, czyli logiczną analizą do istoty rzeczy. I ona nie jest namacalna, ale ona jest do zrozumienia, albo inaczej.

0: czyli do wyrozumowania. I wszystko teraz zależy od naszych kompetencji, na ile potrafimy też odciąć się od zmysłowości. I myślę, że Ubik to jest właśnie książka, która nam oferuje taką filozoficzną podróż, oduczającą nas naszego doświadczenia. Bo filozofia zaczyna się nie tyle od zdziwienia nad światem, jakby chciał Arystoteles, ale od nauczenia się podważania naszego zdrowego rozsądku. Bo gdybyśmy zostali tylko na linii zdrowego rozsądku, to myślę, że wielu problemów byśmy nie dostrzegli, czy też wielu koncepcji byśmy nie rozwinęli. Bo zdrowy rozsądek, on nas osadza w rzeczywistości i wcale nie potrzebuje niczego dyskutować. Bo zdrowy rozsądek potrzebuje założeń, że skoro widzę stół, to pewnie ten stół jest stabilny, więc mogę na nim rozłożyć moje książki. Skoro widzę krzesło, ono służy określonym funkcjom, mogę na nim usiąść. I zdrowy rozsądek pozwala nam na z jednej strony praktyczne zachowania, z drugiej strony na rozpoznawanie rzeczywistości, ale jak pokazuje nam Dick w swojej książce, zdrowy rozsądek może okazać się niebezpieczny, bo pewnego dnia, gdy pojedziemy na akcję i nasz szef zginie podczas wykonywania akcji, może się okazać, że to nie nasz szef zginął.
1: Podstawowe pytanie, które w Ubiku przewija się właściwie przez całą tę książkę, to jest próba odpowiedzi na pytanie, kto właściwie żyje, a kto jest martwy.
0: I tego do końca nie wiemy, bo ta struktura żywych, tych, którzy są
1: półżywi, bo istnieje również taka forma istnienia, właściwie jesteśmy między życiem a śmiercią, bowiem istnieją specjalne instytucje, specjalne zakłady, gdzie można umieścić tego, kto odszedł w stan półżycia, by się z nim kontaktować.
0: Ja się tak zawahałam, bo Robert Ettinger właśnie mówił o chwilowo spoczywających. W XX wieku pojawiły się koncepcje, które mówiły o tym, że śmierć jest bardzo nieeleganckim wydarzeniem. Robert Ettinger założył nawet stowarzyszenie kryoniczne i napisał taką książkę, esej, Prospekt nieśmiertelności. I tam Ettinger proponował, żeby nie używać słowa śmierć, tylko mówić o chwilowo spoczywających. Dlatego ci półżywi trochę mi się zderzyli z ettingerowskimi chwilowo spoczywającymi. Natomiast założenie Ettingera było takie, że należy zachować ludzi, którzy zmarli, czyli prawda, nie zmarli, tylko są spoczywający, a więc zakonserwować ich ciała, przechować je. Ettinger proponował w ciekłym azocie, po to, żeby mogli oni powrócić do życia, jak ludzkość wreszcie wynajdzie lekarstwo na śmierć. Bo dla Ettingera śmierć dlatego jest nieelegancka, bo to jest po prostu paskudny finał choroby zwanej starością. Stąd najlepiej walczyć z oznakami starości, a potem właśnie poddać się temu chwilowemu spoczywaniu. Tu u Dicka jest trochę inna sytuacja, bo zmarli tak naprawdę też czekają na przejście w następne życie, ale to już ma raczej formę pewnego wejścia w nowe ciało, więc to będzie raczej
1: jakaś forma reinkarnacji coś tutaj w tym się stylu, pojawia.
0: Prawda? Natomiast mamy to półżycie i to półżycie właśnie polega na tym, że ciało jest utrzymywane też w specjalnej komorze, czyli nie ulega normalnym biologicznym procesom rozkładu, tylko trwa. Wszystko po to, żeby zachować świadomość i można się właśnie z tymi ludźmi komunikować. Problem tylko polega na tym, że w pewnym momencie nie wiemy, kto jest żywy, a kto jest w tym półżyciu. I konsekwentnie możemy się zastanawiać w zasadzie do końca, co się dzieje.
1: My Państwu nie będziemy oczywiście zdradzać, jak to się kończy, bo to trzeba przeczytać, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo i kilka zwrotów akcji Państwo przeżyją z Ubikiem. To ja jeszcze powtórzę to pytanie, czy rzeczywistość istnieje niezależnie od świadomości, biorąc pod uwagę Ubika?
0: No chyba nie. Bo nawet dla żywych ta świadomość jest konstytutywna. Stąd bohaterowie tej książki czym się zajmują? No walką z różnymi zjawiskami, takimi byśmy dzisiaj powiedzieli...
1: Psionicznymi, tak to się nazywa.
0: Tak, psionicznymi. Tam dużo pada nazw, które są iście transhumanistyczne, bym powiedziała.
1: Są telepaci, którzy funkcjonują w tej rzeczywistości.
0: Generalnie chodzi o to, że są ludzie,
1: są którzy... inercjaliści, którzy jakby próbują przewidzieć, co telepaci, czy zablokować ludzkie zdolności właśnie psioniczne.
0: Pan redaktor nas pięknie wprowadza w całą terminologię. Natomiast ja uproszczę. Chodzi o to, że są ludzie, którzy mogą na przykład włamać się do naszej świadomości, wykraść nasze idee, zamrozić naszą świadomość, spowodować, że będziemy zapominać, nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, wymarzą naszą tożsamość, albo zrobią jakieś inne straszne rzeczy z naszym myśleniem.
1: Poznajemy też osobę, która potrafi cofnąć czas, by trochę pozmieniać.
0: Jeszcze bardziej namieszać.
1: Tak.
0: W związku z tym cała tutaj walka, jaką podejmują nasi bohaterowie, to jest walka z tymi, którzy włamują nam się do świadomości i tam rozrabiają. To jest oddział specjalny, no i też nie będziemy zdradzać fabuły, bo dużo rzeczy dramatycznych się dzieje. Natomiast główną osią i fabuły, i problemu jest właśnie, kto jest martwy, kto jest żywy. No bo w pewnym momencie mamy zamach i teraz kto przeżył? Czy cała ekipa, a tylko szef zmarł, czy na odwrót? Szef żyje, a oni zmarli.
1: Bo wszyscy mają świadomość istnienia. Tak. Takie przynajmniej mamy wrażenie. A część z tej grupy, która przeżyła ten zamach, zaczyna doświadczać bardzo nietypowej zmiany przedmiotów. To znaczy wszystko się zaczyna cofać w czasie.
0: I to jak pięknie. Otwierają się drzwi do windy i nagle zamiast jakiejś super nowoczesnej windy mamy starą XIX-wieczną jeszcze z bojem, który będzie nas wiódł na określone piętro.
1: Albo modele samochodów zmieniają się o dekady wstecz.
0: Czy samoloty. Swoją
1: Natomiast
0: drogą...
1: produkty spożywcze psują się natychmiast.
0: Tak. Natomiast swoją drogą to jest ciekawe, że człowiek, który żyje w tym nowoczesnym świecie, gdy cofnie się technologicznie o 100 lat, potrafi i tak jechać samochodem, w którym trzeba zmieniać biegi. Ja myślę, że to jest pewna kolejna zagadka Ubika. Dlaczego ktoś, kto jeździł takim technologicznym cudem, które w zasadzie połączone z ludzką myślą, od razu sterowało gdzie trzeba, gdy wsiadł do samochodu z lat 40.
1: Tak, tak, bo my się cofamy ostatecznie do 1939 roku.
0: Tak, to radzi sobie ze skrzynią biegów. To jest niezwykła, że tak powiem, koncepcja Dicka.
1: I to też jest Ubik.
0: I to też Ubik.
1: Wracamy do powieści Ubik za kilka chwil.
2: Off Radio Kraków.
1: W Państwie Filozofów Ubik Dicka. Próbujemy ustalić, czym ten Ubik jest. Na razie wiemy, że jest właściwie wszystkim. Nazywają mnie Ubik, ale nie jest to moje imię. Ja jestem, ja będę zawsze. Brzmi to wszystko bardzo mistycznie, jeśli chodzi o Ubika. To nie tylko, że mamy do czynienia z tym, że wszystko tym Ubikiem jest, ale odnoszę wrażenie, że jedynie pewna forma ekstazy, czy też takiego wspomagania świadomości nam pozwala się do tego Ubika zbliżyć.
0: W sensie?
1: Nie?
0: Nie. Jaki ekstazy, panie redaktorze?
1: To mistycznego wejrzenia, o.
0: Mistycznego.
1: Tak, takiego, jakie mieli możliwość kontaktu z Bogiem mistycy. Tak samo, by poznać Ubika, potrzebny jest pewnego rodzaju wgląd. Mistyczne uniesienie.
0: Jakie mistyczne uniesienie?
1: Mistyczna ekstaza.
0: Przecież przez całą książkę mamy zwyczajne, ordynalne reklamy, które nam pokazują, że ten Ubik jest na wszystko. Na rzęsy, na włosy, na szczęście, na wybielenie
1: zębów,
0: prania,
1: zębów. Prania. Ale jest też tostem albo innym produktem,
0: tak,
1: spożywczym.
0: Smakowitym smarowidłem. Więc gdzie tu mistyka?
1: Dobrze, to chcę wprowadzić ten element, by poznać Ubika, potrzebujemy doświadczenia religijnego.
0: Ależ skąd?
1: Czyli nie możemy poznać Ubika.
0: Możemy.
1: W jaki sposób możemy poznać Ubika?
0: Po prostu, żeby poznać Ubika, my musimy mieć pewne nastrojenie egzystencjalne. Bo nasi bohaterowie wtedy poznają Ubika, kiedy zaczynają analizować, co im się przydarza, wchodzić w swoją jakby strukturę, wtedy, kiedy zaczynają rozumieć na przykład samą czasowość. Czyli to są takie głębokie egzystencjalne pytania. Nawet ten fakt, że odkrywają to cofanie się czasowe, jest odsłanianiem ich struktury egzystencjalnej, bo to jest taka ich podróż wewnętrzna do przeszłości ich rodzin. Gdzieś, prawda, już nie jest to rzeczywistość w tym cofaniu się czasem ich dzieciństwa, tylko na przykład ich rodziców. Więc to ma taki głęboki egzystencjalny charakter. Stąd to jest zrozumienie siebie. On jest, im bliżej Ubika, tym lepiej rozumie siebie. Nawet to pogodzenie się z własną śmiercią. No kiedy Ubik się najbardziej manifestuje, kiedy zostaje wręcz dany jako swoistego dar życia. No wtedy, kiedy...
1: Dar życia czy zatrzymania czasu, który się cofa?
0: To jest tu jednoznaczne. No bo zatrzymanie czasu jest równocześnie podarowaniem tegoż czasu, czyli życia temu, kto to uzyskał.
1: Ciekawe, natomiast... czy państwo już rozumieją cokolwiek z tego, o czym mówimy.
0: No, my się zaczynamy głupić, więc jak państwo.
1: Ale to Ubik jest.
0: Ale więc... walczymy z Ubikiem. Skończę moją myśl na Ubika. Więc fakt, że pogodzimy się z naszą śmiercią, śmiertelnością, bo to jest ta niesamowita też droga, pomimo zmęczenia, do miejsca, w którym możemy się położyć, usnąć, zasnąć na wieki, przestać istnieć. Pogodzenie się ze swoją śmiercią wtedy dopiero daje nam w ręce to, co staje się antidotum na tą naszą śmierć, czyli Ubika.
1: Ubika rzeczywistość jest mało stabilna.
0: Dlatego nasza opowieść
1: taka chaotyczna. To po pierwsze, tak, może być produktem umysłu, i może się rozpadać. Czy istnieje koncepcja filozoficzna, która by te wszystkie trzy dikowskie opisy rzeczywistości opisywała? Ja cały czas wracam do tego pytania, czy istnieje rzeczywistość niezależnie od świadomości, i tak mi się to z Berkeleyem kojarzy wszystko trochę.
0: Też o nim pomyślałam, chociaż pierwsza intuicja, jak pan redaktor zadał pytanie, to był Hume. Bo on zwraca uwagę na to, że może percepcja z zewnątrz pochodzi z czegoś konkretnego, ale tak naprawdę jest nieznanym poruszeniem duszy, czyli my nie wiemy, skąd jest nasza percepcja i mamy tylko naszą percepcję. Więc są oczywiście jakieś impresje, jakieś wrażenia, to do mnie dociera, ale skąd dokładnie dociera, nie wiem. Ja jestem zamknięta w obrębie mojej percepcji. Natomiast u Berkeleya to jego sławetne istnienie połączone z widzeniem oznacza jedno, że to, co jest i istnieje, jest tak naprawdę aktem percepcji. Przy czym u Berkeleya mamy Boga, który jest tym takim wielkim, powiedziałabym, okiem, które wszystko widzi i dzięki temu świat istnieje.
1: Czyli u Dicka mamy Ubika.
0: Ach, znowuż ta metafizyka. Coś pan redaktor ma ciągoty. U Hume'a nie ma Boga. Czyli jestem ja i moja
1: jest.
0: Percepcja.
1: Czyli u Berkeleya
0: jest. Nie ma.
1: U Berkeleya jest i Bóg u Berkeleya trzyma to wszystko jakoś tam.
0: W spojrzeniu. Zdaje się, będą musieli państwo rozstrzygnąć, czy Bóg jest, czy go nie ma. Czyli czy to ja moją percepcją wszystko konstytuuję, czy może to Bóg wszystko spaja i konstytuuje. Natomiast ważne jest co? Sam akt widzenia, czy sam akt percepcji, który ma taki konstytutywny charakter. I to jest właśnie ta struktura, którą znajdziemy w Ubiku Dicka. Czyli bohaterowie, niezależnie od tego, czy oni są żywi, czy martwi, to tak naprawdę swoją świadomością wytwarzają przestrzeń, która dookoła się ich dzieje. Czyli ona co najwyżej ma taki intersubiektywny charakter, natomiast nigdy nie będzie zobiektywizowana. Te relacje przez to też są bardzo intersubiektywne, bo mogą być równocześnie parą czy kochanków, czy małżeństwem i równocześnie nie być. To wszystko teraz zależy od tego, w jakiej przestrzeni czasowej będą się znajdować i jak ustosunkują się do tej sytuacji. Tam jest taki niesamowity moment, kiedy cofają się w czasie i mężczyzna, chociaż dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie coś jest nie tak, że przed chwilą był w innej czasoprzestrzeni, inaczej się toczyło jego życie i był singlem, to teraz jest mężem kobiety, która koło niego siedzi i która tak naprawdę jest dla niego obcą kobietą, ale ta nowa czasoprzestrzeń już inaczej funkcjonuje. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe, prawda, że nawet w tych relacjach między nimi ta intersubiektywność jest też konstytuowana, że zgadzamy się na to, żeby tu i teraz jakby przyjąć czyjąś narrację, czyjeś wyobrażenie, albo to odrzucamy.
1: Czyli wieloświaty właściwie
0: nam towarzyszą. Ale takie zazębiające się, czy współistniejące wieloświaty. Każdy z nas jest takim wieloświatem.
1: Czyli nie koncepcja fizyczna raczej, a psychiczna.
0: Tak.
1: Jednak,
0: no pewnie, no bo jeżeli nie mamy tej pewności, kto jest martwy, kto jest żywy i wszystko się rozgrywa w naszej świadomości, to my nie wiemy, co jest tak naprawdę poza nią. Może tak naprawdę czytelnik jest właśnie tym, kto żyje, albo jest półmartwy i ma szumy i szmery, które dochodzą przez Ubika do niego z innego świata.
1: Sprawa jest bardzo poważna, bo nadal nie ustaliliśmy, kto właściwie żyje, a kto już jest martwy. Mamy tutaj grono ludzi, którym towarzysza właściwie, którzy są w stanie pół życia. Jak Dick opisuje ten stan?
0: Bardzo ciekawe, bo na początku wydaje się, że ten stan pół życia polega na tym, że ten człowiek półżyjący, on tak naprawdę ma już ciało martwe, świadomość jest budzona co jakiś czas do tego, by komunikowała z jeszcze żyjącą osobą. Natomiast im bardziej rozwija nam się fabuła książki, to się dowiadujemy, że w zasadzie ci półżywi cały czas są w takim stanie pobudzonej świadomości, że ich
1: ciało... Czyli mają jakiś inny swój świat. Tak,
0: tak, tak. I ten świat jest pełen interakcji, ten świat jest pełen komunikacji takiej wzajemnej między półżywymi. Tam są nawet pewne walki, animozje, pewne próby współpracy. W związku z tym z perspektywy żyjących... Półżywi na czas komunikacji tylko przejawiają życie, a z perspektywy półżyjących oni cały czas tak naprawdę są w jakiejś aktywności ich mózgu, ich świadomości. No bo to jest jeszcze ciekawe, jak przyjrzymy się współczesnej czy filozofii, czy takim próbom pogodzenia biologii, biotechnologii i filozofii, mam tu na myśli O'Brien'a de Grey'a, no to O'Brien'a de Grey ewidentnie jednak lokuje człowieka z jednej strony i naszą świadomość w mózgu, ale z drugiej strony O'Brien'a de Grey twierdzi, że starzenie się jest takim procesem, w którym następuje uszkodzenie komórek, przez to degradacja poszczególnych naszych elementów naszego ciała. I O'Brien'a de Grey, który jest wielkim fanem nieśmiertelności, uważa, że ludzkość powinna sobie ze śmiercią poradzić tak jak z wcześniejszymi chorobami, które były nieuleczalne, a dzisiaj sobie z nimi radzimy. To samo powinno być ze śmiercią. I jak to zrobić? No oczywiście przez takie cykliczne naprawianie, odnawianie naszych komórek, wymienianie elementów w organizmie, które już ostatecznie się zużyły. On to nazywa taką prędkością ucieczki przed starością, czyli im sprawniej będziemy wymieniać nasze komórki, im sprawniej będziemy wymieniać, czy tak nawet powiedziałabym brutalnie recyklingować nasze ciało, tym szybciej będziemy przed tą starością uciekać, więc będziemy mogli pozostać młodzi, więc będziemy nieśmiertelni. To jest to założenie, to jest ta siła. No i z tej perspektywy obroń de Grey'a, jak się przyjrzymy, no to Ubik będzie takim trochę sposobem, czy będzie tym mechanizmem ucieczki przed i takiej przyspieszonej ucieczki przed śmiercią, a z drugiej strony ten stan półżycia to jest taka, można powiedzieć, walka o zachowanie tego, kim się jest z tej perspektywy i teraz właśnie dla O'Brien'a de Grey'a przede wszystkim biologicznej, bo biologia, nasza fizjologia, w ogóle cała neurobiologia to jest ta struktura, która daje nam świadomość, więc jak ona przestaje funkcjonować, no to świadomości już nie będzie. Z tego nośnika biologicznego nie możemy być sobą, stąd trzeba zachować ten nośnik biologiczny. Oczywiście mamy też inne propozycje, bo na przykład Ray Kurzweil
1: mówi... Pani profesor, krótka przerwa. I do Ubika, i do państwa filozofów.
0: Ja tu o nieśmiertelności.
1: I do nieśmiertelności wracamy za moment.
0: A redaktor o przerwa.
2: Off Radio Kraków.
1: Trzecia część państwa filozofów. Filip K. Dick. Ubik nas dzisiaj prowadzi. To wróćmy do tej nieśmiertelności.
0: No ja myślę.
1: Profesor Joanna Heinderek nieco obrażona na tę przerwę, ale wróćmy. Wróćmy do nieśmiertelności, do Ubika i do Kurzweila.
0: No właśnie, no bo jak O'Brady de Grey świadomość nam lokował w tej sferze biologii i opisywał całą strukturę odnowy i komórek, prawda, i przez to naszego ciała, to Ray Kurzweil...
1: To w takim dużym skrócie musimy dbać o swoje ciało. Będziemy mieć za kilka lat możliwość wymiany komórek, tak, które nam się
0: tak biotechnologicznie.
1: Tak, biotechnologicznie. Mm-hmm. W związku z tym zachowujemy ciało jako nośnik świadomości. Jest
0: i pozostajemy
1: niezbędne.
0: Wiecznie młodzi. To jest ta ucieczka taka przyspieszona od starości i śmierci, bo dla O'Brady'a de Grey'a starość nie jest niczym innym jak objawem chorobowym. Więc jej zwalczanie daje właśnie nam szansę na pozostawanie tak naprawdę sobą. I teraz Ray Kurzweil podchodzi do sprawy trochę inaczej, bo on zwraca uwagę na to, że można naszą świadomość tak naprawdę przepisać na, ujmijmy to metaforycznie, dysk twardy. Czyli Ray Kurzweil sobie założył, że do lat 40. XXI wieku będzie można tak naprawdę przekopiować naszą świadomość, czy ją zdigitalizować. I teraz nie białko, nie ciało będzie tym nośnikiem, ale będzie to rzeczywistość cyfrowa. Czyli w momencie, kiedy przepiszemy naszą świadomość na rzeczywistość cyfrową, to ten nośnik naszej świadomości, on odpowiednio oczywiście aplaudowany, jak ujmuje to Kurzweil, będzie teraz przedłużeniem naszej egzystencji. Więc tu nie jest ważne ciało. Ważny jest tak naprawdę dobry system informatyczny, który jak przekopiemy na niego naszą świadomość, da nam wieczność.
1: Prąd i energia też są niezbędne, zakładam
0: oczywiście.
1: Do tego. Pytanie pewnie wszyscy je zadają, czy to jeszcze ciągle będę ja w momencie, kiedy samą mą świadomość przeniosę w strefę krzemowo-cyfrową.
0: Tak no naprawdę. I to jest najlepsze, bo dla i O'Brady'a de Grey'a i dla Ray'a Kurzweila, chociaż dają nam odmienne rozwiązania, to będziemy ciągle my. Czyli tak naprawdę świadomość u O'Brady'a de Grey'a opierająca się właśnie na tym naszym takim niestarzejącym się ciele, będzie nieustannie, przepracowując ciało, sama siebie rozbijała. Czyli ciało biologiczne, ciało jest tylko takim nośnikiem dla naszej świadomości. Natomiast u Ray'a Kurzweila ciało w ogóle nie jest istotne. Oczywiście on sam niezwykle o siebie dba, podobno je całą masę suplementów. Ja kiedyś słyszałam, że chwalił się, że je około setki jakichś suplementów, pigułek i tak dalej i twierdzi, że ciągle ma umysł 40-letni latka i fizjologię 40-latka. Natomiast pomimo tej dbałości o swoją tą cielesną powłokę, on tak naprawdę zakłada właśnie tą możliwość przekopiowania naszej świadomości na system elektroniczny. I tak naprawdę ten system elektroniczny, trochę analogicznie do neuronów, ma być takim nośnikiem. Czyli założenie jest tutaj, że świadomość to nie jest cała psychofizyczna struktura, to nie jest ta świadomość ucieleśniona, jakby to Merleau-Ponty powiedział. My nie jesteśmy naszym ciałem, tylko w zasadzie mam takie wrażenie, że i O'Brady de Grey, i Ray Kurzweil podchodzą do tego paradoksalnie kartezjańsko. Czyli mam tą res cogitans, tą sferę świadomości, która jest umieszczona na takim nośniku res extensa, tej rozciągłości, tej cielesności, która może być ciałem, czy może być właśnie tym zapisem cyfrowym. Natomiast ten sam nośnik jest wtórny wobec świadomości. No i tu możemy postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście to będę jeszcze ja, czy zachowana zostanie moja tożsamość? No bo co z tego, że będą myśli, czy będzie możliwość aktywnego myślenia, czy takiego intelektualnego bycia w świecie, jeżeli wszystko tak radykalnie się zmieni?
1: A w jakim ja świecie będę funkcjonować w takim razie? Czy zostanie mi stworzony świat taki, w którym żyłem do tej pory? Znaczy, czyli zostanie dla mojego umysłu stworzony, patrząc na transhumanistów czy na Kurzweila, że będę żył dalej w Krakowie, czy będę mógł sobie wybrać symulację, w której żyć będę chciał?
0: Myślę, że Ray Kurzweil, który w ogóle zapowiada niezwykłe rzeczy, bo nawet zapowiada taki podbój inteligencją świata, wszechświata, to chyba zakłada,
1: Czy ja będę miał poczucie, że jeżdżę samochodem do pracy na przykład?
0: To inaczej, pan redaktor będzie chciał? To już pana zapis cyfrowy. Będzie pan na nośniku, przepisze się, kopiuj wklej, prawda? Piotr Jędrzejewski na dysku i teraz
1: przekąs, wyczuwam jakiś przekąs w tym, bo to blisko do Dicka jest i do Ubika trochę, pani profesor. To, co Kurzweil proponuje, choć wydaje mi się, że...
0: Znaczy, ironia polega na tym, jak pan redaktor sam zauważył, że wystarczy, że zabraknie prądu i już może być maleńki problem. Zresztą Robert Ettinger, ten od prospektu nieśmiertelności, on założył w Kalifornii pierwsze towarzystwo krioniczne, to były jakieś lata 50. XX wieku, które skończyło się totalnym fiaskiem, no bo właśnie rodziny chwilowo spoczywających przestały wpłacać regularnie na to stowarzyszenie, odcięto prąd, no i trzeba było chwilowo spoczywających złożyć do grobu. A więc stąd mój przekąs, bo oczywiście możemy opowiadać o odnawialnej energii, ale cała ta struktura po pierwsze radośnie zakłada, że nasza świadomość może trwać niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy i czy jesteśmy w ciele, czy nie. Jednak wydaje mi się, że człowiek jest bardziej skomplikowaną istotą, bo my nie tylko jesteśmy, jak Plessner pisał, taką hybrydalną postacią, czyli jesteśmy cały czas jesteśmy i ciałem ze świadomością, świadomością, która posiada ciało, ale mało tego, my jesteśmy przecież istotą i biologiczną, i kulturową, i egzystencjalną, i społeczną. No więc takie kopiowanie świadomości pomija na przykład fakt, że my jesteśmy w relacjach, w interakcjach społecznych. To już Dick lepiej to nam pokazuje, bo w historii Ubika jednak społeczność jest szalenie ważna. Nasi bohaterowie nie umierają wtedy, kiedy trzymają się razem, kiedy współpracują. Zaczynają umierać, jak się od siebie oddalają. I te interakcje społeczne, nawet między żywymi, a już w tym półżyciu istniejącymi, są dalej duże, bo jednak żywi chcą komunikować z tymi, którzy są w współżyciu. Więc Dick ma tą świadomość, że te relacje społeczne, one mnie współkonstytuują. To nie jest jedyny oczywiście czynnik, ale jeden z wielu. I my nie możemy na świadomość człowieka patrzeć właśnie w ten kartezjański, taki odcięty sposób, gdzie powiemy, to jest tylko sfera świadomości, bo to jest aż sfera świadomości, która jest wplątana w całą ogromną strukturę biologiczno-społeczno-kulturowo-historyczną. Więc nawet takie myślenie o tym, że my możemy przedłużyć nasze życie, załóżmy o te kolejne 100 lat, może się okazać dla nas przez chwilę może i rajcująca, no bo umówmy się, nie każdy marzy o śmierci, tak jak Sokrates, który uważał, że tylko głupiec boi się umrzeć. Natomiast ta dalsza perspektywa od razu rodzi ten niepokój, no dobrze, ale kim ja będę? I czy rzeczywiście będę sobą, jeżeli zabraknie dookoła mnie tego właśnie świata, czy tych ludzi, których znam? I takie wyrzucenie człowieka poza obręb społeczny, co możemy obserwować po dramacie choćby uchodźców, osób, które gdzieś zostały wyrwane ze swojej społeczności, jest ogromne. I od depresji po jakieś załamanie, czy różnego rodzaju konflikty takie wewnętrzne, możemy obserwować, jak bardzo potrzebne jest to zakorzenienie właśnie społeczno-kulturowe.
1: A może, pani profesor, to wszystko już jest symulacją? To znaczy, może my już jesteśmy wytworem jakiegoś umysłu, zmierzam w kierunku ubika powoli i nam się wydaje, że my żyjemy, a tak naprawdę mamy tylko poczucie istnienia, bo tak naprawdę jesteśmy świadomością czegoś wyższego.
0: No.
1: Albo zwykłego, przepraszam za słowo, zwykłego informatyka, który stworzył sobie taki świat.
0: No to było takie opowiadanie Lema, który właśnie opisywał szalonego naukowca, który hoduje mózgi i każdemu tam właśnie stymuluje inny rodzaj życia. Natomiast to jest też takie pytanie w duchu Leibnica, który nam opisał rzeczywistość jako składającą się z monad. I teraz monada to jest taka prosta substancja.
1: Ale możemy być wymyśleni, czy możemy być w umysłach istoty wyższej albo, jak mówię, jakiejkolwiek innej.
0: No właśnie do tego zmierzam, że dla Leibnica wszystko zostało już zaprojektowane. Więc my tak naprawdę jesteśmy wytworem tego metaprojektu Boga, który jest dla niego takim wielkim właśnie programistą, takim doskonałym matematykiem, który wyliczył najlepszy z możliwych światów. I ten doskonały programista już wszystko zaprojektował. W związku z tym to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co zrobimy, to wszystko jest już obliczone, zaprojektowane.
1: Zderzając Leibnica z Kurzweilem, w takim razie Kurzweil proponuje symulację symulacji.
0: Tak. Czy proponuję, byśmy trochę weszli w rolę monady monad, czyli zaczęli sami siebie projektować, bo u Leibnica jest ta najwyższa monada, czyli ten programista, który programuje cały świat i my mu podlegamy, a u Kurzweila tak naprawdę to przepisanie naszej świadomości na inny nośnik, cyfrowy nośnik, może nam dać takie możliwości właśnie projektowania potem całej rzeczywistości, która będzie nas otaczała. Dlatego wszechświat się nasyci naszą świadomością, bo my będziemy na tyle już mocni obliczeniowo.
1: Pani profesor, czy tak na koniec musimy kończyć, więc bardzo proszę o krótką odpowiedź. Czy pani profesor odpowiedziała już sobie na pytanie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic?
0: Minuta milczenia. A dlaczego? Nie, to znaczy...
1: No, bo mi się to z kolei z Leibnicem skojarzyło.
0: Tak, ale z drugiej strony...
1: I z ubikiem też trochę.
0: Tak, ale dlaczego istnieje coś niż nic? No bo jest absurd, bo jest ubik.
1: Kończymy państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Kapela Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja, każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej,

Tak, wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i ogród botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9.11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć i dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.